ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc,

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł.

tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośman, zapraszam na codzienny magazyn reporterów Eski Ostrzeszów. Ostrzeszowianie znów meldują się w ścisłej czołówce. UKS Piast właśnie zakończył pierwszoligowe rozgrywki. To 18 rozegranych meczów, 11 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek. I drugie miejsce w tabeli. Sezon dobiegł końca. Czas więc go podsumować. Ale na początek nowy skład.
2: Bardzo nas cieszy, że ten trzon tego zespołu, który był w tym sezonie bardzo udany, zostaje z nami. Zostają liderzy. Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Kuba Masłowski wraca po kontuzji i mamy nadzieję, że też nas wesprze w kolejnym sezonie. Zostaje również Wojtek Iwaszyn, który wróci do rozgrywek trzeciej ligi i będzie wspierał rozwój Akademii Tenisa Stołowego. Także tak naprawdę zdecydowana większość tych kluczowych zawodników pierwszej drużyny zostaje z nami. Bardzo nas cieszy też, że zawodnicy w trzeciej lidze w zdecydowanej większości pozostaną. No i to jest dla nas taki trzon, na którym będziemy bazowali w kolejnym sezonie, ale dojdzie do nas też dwóch młodych, perspektywicznych zawodników. Obaj są z rocznika 2005. Jest to Michał Gawlas i Dawid Michna. Michał jeszcze niedawno był powołany do kadry narodowej przed Mistrzostwami Świata w Londynie, także na pewno bardzo wysoki poziom sportowy. Dawid Michna też jest w szerokiej kadrze Polski. W tym sezonie zakwalifikował się do najlepszej ósemki Mistrzostw Polski w grze indywidualnej. To pokazuje, jak dużym potencjałem dysponują ci zawodnicy. Dawid był drugim zawodnikiem w rankingu pierwszej ligi Grupy Północnej. W poprzednim sezonie reprezentował Poltarek z Pogoń-Lęborg. Michał Gawlas też występował na parkietach pierwszej ligi. Nawet mieliśmy okazję się z nim zmierzyć. Reprezentował Barwy Bogori Grodzic Mazowiecki. Na pewno dwóch bardzo młodych, bardzo ambitnych, walecznych zawodników, których potencjał sportowy jest już duży, a myślę, że oni są jeszcze w tym wieku, że ten progres jest pewny, więc cieszymy się. W mojej opinii jest to najlepszy skład, który był kiedykolwiek w Ostrzeszowie. Myślę, że ten skład da dużo radości ostrzeszowskim kibicom. Natomiast też już wiemy, że są zespoły, które mają naprawdę bardzo mocny skład, chociażby Mac Rzeszów, który ma na pewno aspiracje superligowe. Dlatego cieszy nas to, jaki mamy skład, ale z pokorą podchodzimy do tego kolejnego sezonu, bo wiemy, że o te punkty na pierwszoligowych parkietach jest z każdym rokiem coraz trudniej. Natomiast ten skład, który mamy, na pewno jest bardzo mocny i myślę, że w poprzednich sezonach on by był, pewnie biłby się o Superligę, a może by do tej Superligi nawet awansował, ale tak jak mówię, z roku na rok ten poziom w pierwszej lidze wzrasta i zobaczymy, na co nam to pozwoli, ale na pewno nie będzie tutaj tajemnicą, że znowu będziemy walczyli o czołówkę tej ligi.
1: Myślę, że w tym momencie nie mogę wręcz nie zapytać o to, że w tym trzonie tak naprawdę nie wymienił pan Adriana Stychały, który grał z UKS-em Piast bardzo długo. Ta wiadomość gruchnęła dość nagle. Czy mogę tutaj podpytać o komentarz dotyczący tego rozstania się takiego w cudzysłowie? Czy rozchodzicie się w dobrych stosunkach, w dobrych relacjach?
2: Oczywiście, że tak. Adrian

0: w styczniu poinformował nas, że nie będzie już reprezentował naszego klubu w kolejnym sezonie. My tą decyzję oczywiście przyjęliśmy. 5 fantastycznych lat w jego wykonaniu w UKS-ie Piast Poprawa Ostrzeszów. Na pewno nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów w ostatnich latach, gdyby nie ta waleczność, zaangażowanie, bardzo dobra forma Adriana Spychały. Adrian był już z nami tak naprawdę od czasu, gdy występowaliśmy na parkietach drugiej ligi. To on był jednym z głównych liderów tego awansu na pierwsze ligowe rozgrywki i my jesteśmy mu za to wdzięczni. Zrobił przez te 5 lat naprawdę dużo dobrego dla naszego ostrzeszowskiego klubu. Pewnie z naszej perspektywy można było poczekać na to ogłoszenie jego transferu na koniec sezonu, ale jak gdyby na pewno rozstajemy się w dobrych stosunkach. Trzymamy za Adriana kciuki i myślę, że on jeszcze sporo sukcesów sportowych ma przed sobą. Na pewno jeszcze nie raz zobaczymy się na tenisowych parkietach i trzymamy za niego mocno kciuki, bo na pewno zrobił bardzo dużo dobrego w kontekście naszego klubu i to na pewno nigdy nie zostanie zapomniane.
1: Teraz w kontekście podsumowania sezonu. Ubiegły rok, 30-lecie klubu, początek, inauguracja tego sezonu, który w zasadzie właśnie się zakończył. No i kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później, tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas

0: na pierwszoligowe rozgrywki i my jesteśmy mu za to wdzięczni. Zrobił przez te 5 lat naprawdę dużo dobrego dla naszego szkockiego klubu. Pewnie z naszej perspektywy można było poczekać na to ogłoszenie jego transferu na koniec sezonu, ale jak gdyby na pewno rozstajemy się w dobrych stosunkach. Trzymamy za Adriana kciuki i myślę, że on jeszcze sporo sukcesów sportowych ma przed sobą. Na pewno jeszcze nie raz zobaczymy się na tenisowych parkietach i trzymamy za niego mocno kciuki, bo na pewno zrobił bardzo dużo dobrego w kontekście naszego klubu i to na pewno nigdy nie zostanie zapomniane.
1: Teraz w kontekście podsumowania sezonu. Ubiegły rok, 30-lecie klubu, początek, inauguracja tego sezonu, który w zasadzie właśnie się zakończył. No i kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później, tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas

początek, inauguracja tego sezonu, który w zasadzie właśnie się zakończył. No i kurczę, jedyne co tak naprawdę przychodzi mi do głowy, to co to był za sezon tak naprawdę. Ten początek był dość trudny, ale im później, tym było lepiej. No i piękna wisienka na torcie, jaką jest brąz podczas

pewne miejsce w kwestii utrzymania, to było miejsce siódme. To był nasz cel wtedy tak naprawdę. A ta atmosfera, to zaangażowanie wielu osób pomogło, że zrobiliśmy gigantyczne sukcesy. Przyznam szczerze, że przed tym sezonem mieliśmy pewnie jakieś ambicje ze względu na 30-lecie klubu, ale ja nie sądziłem, że tyle nam się uda osiągnąć, bo to naprawdę jest... My co roku sobie bardzo wysoko stawiamy tą poprzeczkę, ale myślę, że w tym roku ta poprzeczka powędrowała jeszcze wyżej, bo pomimo tych problemów ze składem zajmujemy drugie miejsce na koniec sezonu pierwszej ligi. Gramy 4 lata w pierwszej lidze, 4 lata zajmujemy drugie miejsce. To jest sezon, gdzie ja na pewno najbardziej to drugie miejsce doceniam, bo wiedzieliśmy, jak trudnej sytuacji byliśmy i udało nam się to mimo wszystko zrealizować. Ta absencja Wojtka też sprawiła, że w trzeciej lidze mieliśmy troszeczkę inny skład i tam trzecia liga zajmuje bardzo dobre 4. miejsce. To jest świetny wynik. Nasi wychowankowie awansowali w poprzednim sezonie z 6 do 5 ligi. Teraz awansowali, wygrywając wszystkie 16 spotkań w sezonie, awansowali do 4. ligi. Więc my sportowo, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, nie mogliśmy zrobić więcej. Po prostu wycisnęliśmy ten sezon na 100%, biorąc pod uwagę tą trudną sytuację, bo tam były też inne kontuzje, inne urazy. To naprawdę jest świetny wynik. No i dokładamy kolejne ważne sukcesy. Przede wszystkim po raz 6. wygrywamy w Wielkopolsce Wojewódzki Puchar Polski, co pokazuje, że nie jest to przypadek. Robimy to konsekwentnie od wielu lat. Tak naprawdę w ostatnich 7 edycjach 6 razy to my wygraliśmy. Więc tutaj duże słowa uznania dla chłopaków, szczególnie, że teraz w Wielkopolsce mamy również inny zespół, który rywalizuje na parkietach pierwszej ligi. No i dokładamy tą wisienkę na torcie, czyli to Europe Trophy. Dla nas samo wygranie tego turnieju w Tallinie w styczniu to była duża rzecz, bo pamiętamy, jak rok wcześniej przegraliśmy jednym setem awans. Natomiast teraz wygrywamy bardzo pewnie ten turniej w Tallinie. Teraz wszyscy patrzą na to, że mamy trzecie miejsce i to jest gigantyczny sukces, bo jako drugi klub polski zajęliśmy w Europe Trophy miejsce na podium. Tylko my i drużyna Suchedniowa może się tym poszczycić, no ale też wiemy, jak w trudnych okolicznościach się to działo, bo przegrywamy zdecydowanie mecz pierwszy w grupie z drużyną z Serbii, z Beocina, 0-3 i tak naprawdę przed meczem z Włochami, z wiceliderem włoskiej Serie A, wiedzieliśmy, że musimy wygrać 3-0. W tej drużynie występują byli reprezentanci Włoch Andrea Pupo i Marco Capuccio i wiedzieliśmy, że to jest praktycznie nierealne, żeby to zrealizować, ale wierzyliśmy w to i wygrywamy ten mecz z Włochami 3-0, wyrzucając ich z całego turnieju, bo oni odpadli w grupie, co było gigantyczną sensacją, bo Włosi byli rozstawieni z numerem 2 przed tym turniejem. My mogliśmy, tam jedna piłeczka zadecydowała o tym, że mogliśmy też odpaść z tej grupy, a my tą grupę przeszliśmy z drugiego miejsca, pierwsze miejsce drużyna z Serbii, drugie miejsce my, trzecie Włosi, którzy nie kryli swoich aspiracji, że chcą w tym turnieju powalczyć o medal. Także bardzo trudne tutaj te początki tej grupy. Później wygrywamy z drużyną z Malty, ale tam było 2 Szwedów plus zawodnik, który teraz w najnowszym rankingu jest na 147 miejscu w Polsce, w świecie. Irańczyk, który wiele lat już na tych europejskich parkietach rywalizuje. I my po bardzo zaciętym meczu wygrywamy z tymi zawodnikami 3-1. Później trafiamy w półfinale na 20. drużynę europejskiego rankingu, na Panathinaikos Ateny, który już w przeszłości wygrywał Europe Trophy. Przegrywamy w walce 3-1. Na pewno możemy być zadowoleni z tego meczu. No i w meczu o brąz gramy po raz drugi z drużyną z Beocina, z którą 2 dni wcześniej przegraliśmy zdecydowanie. Teraz to my wygrywamy bardzo pewnie 3-0, nie tracąc jednego seta w tej całej rywalizacji. Więc myślę, że ta Europe Trophy to jest takie idealne podsumowanie tego, jak to często u nas wygląda, że te sukcesy często rodzą się w bólach, często naprawdę kosztują nas bardzo dużo czasu, zaangażowania, siły, ale później koniec końców my przywozimy bardzo dobre wyniki, bo to nie jest tylko kwestia tego sezonu, ale jakby spojrzeć na poprzednie sezony, to również osiągaliśmy bardzo dużo sukcesów. A taką rzeczą, którą myślę, że dokładamy jeszcze kolejną, to są coraz większe sukcesy dzieci i młodzieży. W tym roku nasi wychowankowie zajęli 2 miejsce w Wielkopolsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych. Niedawno byliśmy naprawdę o krok od medalu Mistrzostw Wielkopolski Kadetów. 4. miejsce ostatecznie po bardzo dobrym turnieju z naszej strony. Przywozimy multum medali z Mistrzostw Południowej Wielkopolski. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zespół oparty o wychowanków notuje 2 awanse z rzędu. Więc czy sportowo mogliśmy coś zrobić więcej? W moim przekonaniu chyba nie. Mam wrażenie, że ja jestem z tego sezonu bardzo zadowolony. Wiem też, ile kosztował nas, ale wiem, że było warto, że naprawdę osiągnęliśmy

0: sukcesy, które zapisały się w historii tutaj naszego klubu, ale też ostrzeszowskiego sportu, bo myślę, że takiego sukcesu, jak zrobiliśmy w tym roku w tym Europe Trophy, to niestety, ale przez wiele lat nie będzie i że to jest na pewno rzecz, z której możemy być dumni, bo to była taka piękna wisienka na torcie na ten sezon z okazji tego 30-lecia. Jesteśmy z tego dumni. Na pewno to będą rzeczy, które kiedyś będziemy wspominać z łezką w oku, bo nikt nigdy nie marzył o takich sukcesach w Ostrzeszowie. Trzeba pamiętać, że jeszcze 7 lat temu występowaliśmy na parkietach trzeciej ligi, a teraz jesteśmy czwarty rok na parkietach pierwszej ligi i dodatkowo mała miejscowość z Wielkopolski rywalizuje chociażby z takimi potęgami jak Panathinaikos Ateny, więc no to jest duża, duża sprawa i na pewno doceniamy ten sezon bardzo, a jeszcze jest kilka startów dzieciaków i myślę, że oni tam nie powiedzieli ostatniego słowa i że będzie można o kolejnych sukcesach w tym sezonie jeszcze napisać.
1: Patrzę się na waszą historię i na to, co pan mówi, no to chyba dla UKS-ów jest nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Takie mam czasami wrażenie, że faktycznie po każdym sobie sezonie mówię, że kurczę, już chyba zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a my tam dokładamy co roku coś więcej i to jest takie na maksa pozytywne, że nie można powiedzieć w naszym przypadku jakiejś stagnacji, cały czas jest to rozwój i mam nadzieję, że to dalej będzie w ten sposób szło, bo naprawdę te sukcesy drużyn ligowych to jedno, ale to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą nam wiele sukcesów w przyszłości.
1: Myślę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniej

0: to jak teraz wygląda ta akademia, jak ci chłopcy i też dziewczęta ciężko pracują, to jest bardzo motywujące i myślę, że oni też przyniosą nam wiele sukcesów w przyszłości.
1: Myślę, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniej, o tym przyszłym sezonie będziemy rozmawiać, ale wracając do poprzedniej.

0: Bardzo solidnie punktowaliśmy od stycznia, naprawdę ta nasza forma była w tej drugiej części sezonu bardzo wysoka, ale przez to, że było dużo wyrównanych drużyn. Frysztak, MAC Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, ZKS Zielona Góra i nawet te doły tej tabeli, które walczą o utrzymanie, Borucin, Czechowice Dziedzice, Grodzisk Mazowiecki, to tam byli zawodnicy, którzy dysponowali dużym potencjałem, tak jak chociażby Michał Gablas, który do nas trafi. I nie było łatwych punktów w tej lidze. Czasami było tak, że był jakiś zespół, który odstawał negatywnie od reszty. Natomiast w tym roku było tak, że każdy, praktycznie z każdym mógł zrobić punkty, nie licząc oczywiście tej bielsko-białej, która bardzo solidnie i bardzo konsekwentnie punktowała. To drugie miejsce to jest duża zasługa nasza, bo przez długi czas mieliśmy szóste, piąte miejsce. Natomiast też trzeba sobie obiektywnie powiedzieć, że ci nasi konkurenci, jeżeli chodzi o drugie miejsce, jak właśnie Frysztak czy Zielona Góra, pogubiła sporo punktów na koniec sezonu i dzięki temu ta dobra lokata. Więc doceniamy swoje starty, ale mamy też świadomość tego, że rywale nam trochę w tej końcówce kolokwialnie mówiąc pomogli.
1: Co nie zmienia faktu, że cel wykonany osiągnięty w 150%.
0: Zdecydowanie tak, nas każde miejsce od siódmego wzwyż satysfakcjonowało po kontuzji Kuby Masłowskiego, więc to drugie miejsce to jest zdecydowanie sukces ponad miarę, mam wrażenie.
1: Jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, wspominał Pan o tym, że najprawdopodobniej ten nowy sezon nie będzie już rozgrywane na Salce Piasta. Na jakim etapie jesteśmy teraz?
0: Bardzo jest to prawdopodobne. Jesteśmy przed procesem licencyjnym, jeżeli chodzi o kolejny sezon, ten 2026-2027. I istnieje możliwość, że ta Salka Piasta nie zostanie dopuszczona do rozgrywek pierwszej ligi. Dlatego szykujemy takie wyjście awaryjne z tej sytuacji. Jeżeli nie będziemy mogli grać na Piaście, to mecze w przyszłym sezonie będą odbywały się w zespole szkolno-przedszkolnym w Rojowie. Nowoczesna hala, na pewno dużo większa, spełniające wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, więc czekamy na ostateczną decyzję. Myślę, że w tym momencie, gdybym miał powiedzieć, to dużo bardziej prawdopodobne jest to, że będziemy występować w Rojowie. My już wstępnie sobie przygotowujemy, co powinniśmy jeszcze ze swojej strony zrobić, żeby ta sala była idealnie przygotowana na te mecze pierwszej ligi i w tym kierunku raczej zmierzamy. Zależałoby nam jako stowarzyszenie, żeby zostać w Piaście, bo to bardzo duża tradycja, historia naszych występów, ale zdajemy sobie sprawę, że ze wstępnych konsultacji z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego raczej ta sala nie będzie spełniała wymogów i wtedy skupimy się na tym, żeby ta sala w Rojowie była jak najlepiej przygotowana na nasze mecze, żeby kibice czuli się jak najlepiej. Myślę, że ten duży, nowoczesny obiekt daje nam też spore możliwości, więc pewnie będzie troszeczkę smutno, jeżeli nie będziemy mogli wrócić na Piasta, ale widzimy też perspektywy w tej sali w Rojowie.
1: Kiedy mniej więcej Wy jako klub, a także my jako kibice poznamy tą informację, gdzie?
0: Myślę, że do końca lipca będzie ten temat zamknięty i już wtedy definitywnie będziemy mogli powiedzieć, czy gramy w Rojowie, czy jednak uda nam się jeszcze zostać na sali Piasta.
1: Okej, w kontekście też przyszłego sezonu klasycznie zawsze rozmawia się o budżecie. Czy Wasz klub też można w jakikolwiek sposób wesprzeć?
0: No właśnie, to jest rzecz, która chyba w tej całej działalności boli nas najbardziej. To jest najtrudniejszy temat, o którym tutaj rozmawiamy, że odnosimy mnóstwo tych sukcesów, a niestety z tymi finansami bywa różnie. Jesteśmy klubem w pełni wypłacalnym i mogą to wszyscy nasi zawodnicy przyznać, że działamy bardzo zorganizowani i myślę, że oni nie mogą złego słowa na nas powiedzieć. Natomiast pewnie moglibyśmy robić więcej dla dzieciaków, moglibyśmy też osiągać jeszcze większe sukcesy, gdybyśmy mieli to finansowanie lepsze, a może bym powiedział, że bardziej złożone. Bo w tym momencie jesteśmy oparci o tak naprawdę dwa podmioty. Jest to wzorowa i nieoceniona współpraca z miastem i gminą Ostrzeszów oraz od wielu, wielu lat możemy liczyć na naszego sponsora tularnego, pana Zdzisława Poprawę. Natomiast chciałoby się, żeby tych firm zaangażowanych w ten proces było więcej. Myślę, że jako klub pokazaliśmy przez te wiele lat, że potrafimy osiągać sukcesy, że wiemy, jak to robić, że potrafimy też zadbać o naszych sponsorów. Mamy szeroką ofertę sponsorską i naprawdę my już nie tylko reprezentujemy Ostrzeszów na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej, ale tak naprawdę Ostrzeszowie jest już głośno w tenisowym świadku w całej Europie, więc myślę, że jest sporo argumentów, które my możemy dać, żeby ten sponsor był zadowolony, żeby ta osoba widziała faktycznie, że te pieniążki tutaj na nas mają sens, że my wiemy, jak to zagospodarować. Ale to nie jest też tylko tak, że mogą nas wesprzeć osoby, które mają duże biznesy, duże firmy. To jest też oferta ukierunkowana dla osób fizycznych, które utożsamiają się z naszym projektem, a jest takich osób coraz więcej. Mamy Patronite, gdzie można wesprzeć naszą działalność, już kilka osób to robi i tam, jeżeli będzie się cyklicznie, nawet

0: małymi kwotami wspierać nasze stowarzyszenie. Tu można liczyć na szereg bonusów, takich jak chociażby trening z pierwszoligowcem, wspólny wyjazd na mecz, gadżety, czy wiele innych bonusów, które wynikają z tego. I myślę, że tam mamy kilka osób, które nas teraz wspierają, a liczymy, że to, że tak dużo osób jest przy naszym klubie, sprawi, że tych osób będzie coraz więcej, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy bardzo duży klub, a niestety jest to na barkach kilku tylko osób. Jest to dosyć trudne. Ja sam wiem, jak na przykład teraz ten sezon dobiega końca, jak bardzo wyczerpujący, jak bardzo angażujący jest to przedsięwzięcie. Dlatego chcielibyśmy, żeby to było na bardziej profesjonalnych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Chcielibyśmy mieć lepszy komfort pracy, a nie co sezon drżeć o to, czy my w ogóle będziemy w stanie wystartować w rozgrywkach. Jesteśmy jak gdyby klubem, który pokazał przez wiele lat, że jesteśmy bardzo wiarygodni, bardzo rzetelni w tym, co robimy, i chciałoby się, żeby ta sytuacja finansowa była spokojna, bo jeżeli mam powiedzieć, co najbardziej mi przeszkadza, albo co najbardziej jest takie męczące, no to jest zdecydowanie finansowanie w naszym klubie. Jest to taka bardzo trudna kwestia, która co roku wraca jak bumerang, co roku mamy z tym problemy i co roku liczymy, że to się w końcu zmieni.
1: Czy marzeniem jest, bo sportowo ten poziom już jest, a marzeniem jest Superliga w kontekście właśnie też tych pieniędzy, żeby było stać UKS Piast, Poprawa, Ostrzeszów na to, żeby na tych parkietach superligowych zagrać?
0: My rok temu byliśmy blisko sportowo tej Superligi, naprawdę blisko. My tam przegraliśmy jeden mecz decydujący z Kielcami, które ostatecznie awansowały do Superligi, i my wtedy wiedzieliśmy, że nie mamy tego finansowania, więc czy ta Superliga byłaby fajna w Ostrzeszowie? Myślę, że wiele osób by się z tego cieszyło i to byłaby duża gratka, że po dziesiątkach lat do Wielkopolski wróciłaby najwyższa klasa rozgrywkowa, ale no w tym momencie musimy mieć zapewnione rozsądne finansowanie, oparte o wiele podmiotów. Jeżeli tego nie będziemy mieć, to niestety na pewno nie wejdziemy do tej Superligi tylko po to, żeby narobić długów, czy żeby spaść z hukiem. Będziemy na pewno walczyć w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Myślę, że już kibicom to nieraz pokazaliśmy. Natomiast no, mamy teraz taki okres, gdzie pewnie będziemy trenować, ale bardziej skupimy się na tych kwestiach organizacyjnych, i jeżeli jest ktoś, kto mógłby nam w jakikolwiek sposób pomóc, to my jesteśmy otwarci i bardzo chętnie będziemy współpracować.
1: Okej, okay, jak najlepiej się kontaktować?
0: Poprzez numer telefonu, poprzez nasz fanpage, poprzez maila. Wiele informacji jest w internecie na naszym fanpage'u, a jeżeli ktoś byłby chętny, to zachęcam do kontaktu osobistego ze mną. 660 523 680.
2: Mówi prezes klubu Jarosław Krzyważnia. Ostrzeszowianie na ligowe parkiety wrócą we wrześniu. Patronem medialnym klubu w sezonie 2025-2026 było Radio SK.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Coraz więcej mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego korzysta z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumentów. Z jakimi problemami się do niego zgłaszają oraz jaką pomoc mogą otrzymać? Posłuchajmy, co mówi ostrzeszowski rzecznik Karol Cieplik i jakie porady przygotował on dla konsumentów.
4: Rzecznik praw konsumentów jest to funkcja polegająca na tym, że rzecznik praw konsumentów udziela darmowych porad prawnych i występuje w imieniu konsumentów do przedsiębiorców. Także rzecznik praw konsumentów udziela pomocy prawnej, właściwie szeroki katalog, bo to jest zarówno poradnictwo, jak i występowanie w imieniu konsumentów do przedsiębiorców, i można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie pełni rolę takiego mediatora między konsumentem a przedsiębiorcą. Oczywiście stoi po stronie konsumenta, także walczy dla konsumenta o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy. No, punktem wyjścia jest to, że konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów pomaga oczywiście w takich sytuacjach jak umowa sprzedaży, umowa o dzieło, usługi telekomunikacyjne, usługi przewozowe, także usługi bankowe. Natomiast w sytuacjach, w których rzecznik praw konsumentów nie ma obowiązku udzielania porad czy pomocy prawnej, są to na przykład sytuacje dotyczące służby zdrowia, tak? Tutaj mamy rzecznika praw pacjenta. Są to sytuacje dotyczące na przykład wszelkiego rodzaju ubezpieczeń i odszkodowań. Tutaj mamy rzecznika finansowego. Drobni przedsiębiorcy, czyli osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą jednoosobową, mają rzecznika małych przedsiębiorców. Dla podróżnych, no, chodzi o przeważnie przewozy samolotem, tutaj mamy rzecznika praw pasażerów. Także tych rzeczników jest sporo. Natomiast rzecznik

0: Kapitał Konsumentów głównie zajmuje się umowami dotyczącymi sprzedaży produktów, umów o dzieło, prawa bankowego, prawa telekomunikacyjnego. No właściwie ten katalog jest dosyć szeroki, on nie jest zamknięty, natomiast to są główne sprawy, które do rzecznika trafiają i którymi rzecznik się zajmuje. Natomiast przeważnie pierwszy kontakt to jest kontakt telefoniczny. Oczywiście numery telefonów rzeczników konsumentów są na stronach internetowych starostw. Można się dowiadywać w urzędach, jakie to są dane kontaktowe. I tak najczęściej się odbywa pierwszy kontakt, jest to telefon, jest to jakby przedstawienie sytuacji, tematu, sprawy. Czasami ludzie przychodzą bezpośrednio, bez zapowiedzi, też się tacy zdarzają, natomiast jest to jednak rzadkość, ludzie mogą najpierw się upewnić, znaleźć numer, zadzwonić, umówić się na konkretną godzinę, ale też ludzie przychodzą i mogą przychodzić oczywiście i zawsze tacy ludzie mają prawo wstępu i rozmowy z rzecznikiem. Problem polega na tym, że jeżeli rzecznik konsumentów ma na przykład poukładanych ludzi na wizytę, powiedzmy na godzinę 10, 11 i ma poświęcić tym ludziom powiedzmy około godziny i ktoś przyjdzie w tym czasie, niestety będzie musiał poczekać. To jest zawsze lepiej jest telefonicznie się umówić na konkretną godzinę. Wizyta wygląda w ten sposób, że człowiek przynosi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Najczęściej są to umowy z sprzedaży, rachunki paragony, jakieś wcześniej składane reklamacje bądź odpowiedzi na te reklamacje, zdjęcia produktów czy jakichś wyników pracy, jeżeli chodzi o umowę o dzieło. No i siadamy sobie, omawiamy temat, tak? Oczywiście sprawy rozpatrujemy chronologicznie od początku, sprawdzamy, gdzie nastąpił pierwszy kontakt konsumenta z przedsiębiorstwą i to, że jest zaskakujące, to nie jest zawsze pierwszy kontakt, nie jest w momencie zakupu. Tylko czasami jest to po prostu przedłożenie oferty, tak? Albo zapoznanie się z ofertą, czy złożenie zamówienia, co jeszcze nie jest pewne, że dojdzie do zawarcia umowy na przykład, tak? Więc rozpatrujemy sprawę chronologicznie, ustalamy powiedzmy, jakie są możliwości, jakie są prawa konsumenta i kończy się taka wizyta albo poradą, albo napisaniem pisma dla konsumenta, które konsument sobie sam podpisuje i wysyła do tego przedsiębiorcy, później się kontaktuje po ewentualnym otrzymaniu odpowiedzi. A trzecią możliwością jest taką, gdzie sprawa już jest na przykład dosyć zawiła i działania konsumenta samodzielne raczej nie dają rady. Wtedy jako rzecznik konsumentów ja występuję w imieniu konsumenta, piszę pismo do przedsiębiorcy i domagam się po prostu spełnienia określonych żądań. W przypadku braku spełnienia żądań wymagam odpowiedzi pisemnej i przedłużenia stanowiska. I brak złożenia takiej odpowiedzi przez przedsiębiorcę może poskutkować nawet nałożeniem mandatu do 2000 zł na takiego przedsiębiorcę. Oczywiście to musi być notoryczne nieodpowiadanie rzecznikowi. Ja jeżeli raz nie dostanę odpowiedzi, to od razu nie kieruję za mandatowe, drugą szansę zawsze należy dać. Także tak mniej więcej wygląda ta wizyta, przedłożenie dokumentów, omówienie sprawy chronologicznie, ustalenie mniej więcej strategii działania i działania.
1: Czy my jako konsumenci powinniśmy najpierw działać sami, czy od razu na i zwrócić się po prostu do rzecznika praw konsumentów?
0: Uważam, że jeżeli ktoś ma na tyle wystarczającą wiedzę, że jest w stanie sobie sam złożyć reklamację, czy napisać jakiekolwiek inne pismo do przedsiębiorcy, może to zrobić sam, natomiast pod warunkiem, że naprawdę ma w tym temacie wiedzę i wie, co robi dokładnie, tak? Natomiast jeżeli tak nie jest i człowiek się zastanawia nad tym, co zrobić, niech dzwoni do tego rzecznika, powinien dać sprawę do rzecznika, ponieważ bardzo często się zdarzają sytuacje, gdzie człowiek próbuje samodzielnie sobie załatwić sprawę i niestety po pewnym czasie się okazuje, że marnuje czas, dochodzi gdzieś tam do ściany po kilku miesiącach, korespondencji jest później masa i jeszcze przy okazji zrobił na przykład jakieś błędy ten konsument, których nie da się cofnąć. Także jeżeli się nie znamy na temacie, lepiej dać sprawę profesjonaliście i ja uważam osobiście, że powinniśmy się zwrócić do tego rzecznika. Czasami jedna porada, jedno pismo od rzecznika, który wie, co robi, całkowicie jakby zmienia tok sprawy na korzyść konsumenta, aniżeli jakby jakieś samodzielne, często jakby no nieprzemyślane czy spowodowane brakiem po prostu wiedzy, znajomości przepisów, jakieś działanie na niekorzyść swoją. Także do rzecznika z problemem zamiast załatwiać to na własną rękę.
1: Na co my jako konsumenci możemy, powinniśmy zwracać ewentualnie uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić.
0: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuację sprzedaży, bo to jest dzisiaj najbardziej popularny temat dla rzeczników praw konsumentów, są umowy sprzedaży wszelkiej, czy to w sklepie, czy to na odległość, powinniśmy przede wszystkim zaznajomić się z właściwością towaru, tak? Czyli to, co kupujemy, żeby później nie było problemu, że powiedzmy zamawiamy jakieś meble, tak? Należy tutaj sprecyzować dokładnie wymiar tych mebli, tak? Kolor, jakie to ma być, z jakiego to ma być drewna zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to się odnosi do każdego produktu, bo jeżeli mamy na półce produkt, który, że tak powiem, nie jest do negocjacji, to albo kupujemy, albo po prostu nie kupujemy. Natomiast jeżeli to są jakieś produkty na zamówienie, a dosyć często, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o właśnie zamawianie mebli, tutaj dochodzi do takich sytuacji, w których bardzo często nie jest to dookreślone, co tak naprawdę kupujemy, czyli trzeba sprecyzować ten produkt dokładnie jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli chodzi o zakupy stacjonarne, dużych zagrożeń nie ma, bo my widzimy, co kupujemy. Natomiast problem się pojawia z zakupami na odległość, tak? Czyli przez internet 99% zakupów na odległość pojawia się przez internet i tutaj jest pewnego rodzaju problem, gdzie ktoś skuszony na przykład tanią ceną i ładnym zdjęciem klika w pośpiechu, wyraża wszystkie zgody na wszystko, przelewa pieniądze i później się okazuje, że na przykład w ogóle nie dostaje towaru, albo dostaje towar zupełnie odbiegający od jego wyobrażenia, co on kupił, tak? I później się na przykład pojawia problem następny, gdzie jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który działa legalnie i zakupiliśmy coś na odległość przez internet, wtedy wiadomo, możemy odstępować od umowy, możemy reklamować ten produkt. Problem się pojawia następny, gdy nie sprawdzimy tej strony dokładnie internetowej. Bardzo często się zdarza, że niestety ludzie szukają w różny sposób zarobku i są tacy ludzie, którzy po prostu tworzą fikcyjne strony, oferują pewne produkty, ludzie zamawiają, płacą te pieniądze i nigdy te produkty do nich nie docierają. Później strona znika i się okazuje, że nie można namierzyć kogoś, kto nam to sprzedał i te pieniądze zabrał. To już nie jest sprawa tych dużych praw konsumentów, to jest sprawa, że zgłaszają na policję. Także przed zakupami jest taka porada, gdzie zakupują coś przez internet, sprawdzić tą stronę internetową dokładnie, czy są tam jakieś dane tej firmy, która tą stronę, że powiem, obsługuje i sprzedaje ten towar, sprawdzić w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, czy w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy taka firma faktycznie istnieje, czy tam są podane te numery NIP, REGON, czy KRS. Jeżeli jest strona wiarygodna, nawet możemy się pokusić o to, żeby zadzwonić tam, gdzie na tej stronie jest podany numer telefonu, czy możemy się tam dodzwonić, czy możemy z kimś porozmawiać, czy to wszystko jest autentyczne, prawdziwe i legalne, bo czasami wystarczy zadzwonić na ten numer telefonu, który widnieje na stronie internetowej. Jeżeli ktoś już nie odbiera, to może być sygnał, że okej, to może to być coś nie tak. Bo później, jeżeli zamówimy ten towar, przelejemy pieniądze, nie dostaniemy tego towaru albo dostaniemy totalnie jakiś odbiegający towar od tego, co myśleliśmy, że zamawiamy, wtedy może być za późno gdzieś tam dzwonić czy pisać, a strony czasami znikają. Kolejny problem z tymi zamawianiem przez internet jest taki, że często strony internetowe w języku polskim, tak naprawdę firma działa zupełnie w innym kraju, a ma stronę internetową w języku polskim i też jest później problem z reklamacjami, tak? A tutaj oczywiście jest prawo Unii Europejskiej, natomiast te postępowania są później dosyć problematyczne. Także tutaj więcej porad jakby takich i pułapek jest przy zakupach przez internet. Natomiast przy takich zakupach stacjonarnych to główna jakby taka rada, żeby sprawdzać dokładnie, co kupujemy i przy zamawianiu tego typu produktów jak meble czy cokolwiek, gdzie ta specyfika jest istotna, te wymiary są istotne, ten materiał, z którego ta rzecz jest zrobiona, żeby to wszystko ujmować albo w zamówieniu, albo po prostu wpisywać umowy i to wyszczególniać, co z czego ma być zrobione i tak dalej, żeby później jakby, jeżeli reklamujemy, bo nam się coś nie podoba, bo nie było tego, sprzedawca później uważa, że ale umawialiśmy się na coś takiego. Forma pisemna jednak, czyli w formie pisemnej to wszystko zapisywać, takiego typu zamówienia, żeby później nie było niespodzianek, że dostaliśmy coś innego niż zamówiliśmy, a sprzedawca mówi, że przecież to właśnie było zamówione. Nie mamy tego dowodu w postaci umowy, gdzie to wszystko powinno być szczegółowo opisane. Może jeszcze taka informacja dotycząca, bo to są też częste umowy i ja się z tym stykam w pracy. To są właśnie wszelkie rodzaje te usługi remontowe. Kiedyś to było jako prawo budowlane, umowy o... Właśnie nie chcę się w to zagłębiać. W każdym razie są to wszelkie możliwe umowy. To są takie umowy o dzieło właściwie, gdzie zlecamy komuś właśnie wymianę dachu, wymianę podłogi, pomalowanie mieszkania, wymianę okien. wysokie. Wszystkie takie możliwe usługi remontowe czy jakieś instalacji, tutaj to nie jest taka prosta umowa, jak wchodzimy do sklepu, kupujemy, płacimy pieniądze i dostajemy paragon, który jakby potwierdza tą zawartą umowę, nie, sprzedaży. Tutaj trochę trzeba się natrudzić i trzeba sporządzić umowę pisemną. Trzeba pisemną umowę sporządzić i w tej umowie dokładnie zawrzeć, co my zlecamy komuś, w jakim terminie to ma być wykonane, bo też widziałem umowy, gdzie nie ma terminu i człowiek później na przykład mówi, że no umawialiśmy się ustnie, że miało być zrobione do końca kwietnia, jest połowa czerwca. Ja czytam umowę, a w tej umowie tego nie ma. Oczywiście wtedy wiadomo, z stanie cywilnym, jaki konsument może złożyć wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie określonym, 14 dni najczęściej i wtedy, jeżeli w umowie jest brak terminu wykonania czegoś, no to sami ustalamy tym wezwaniem, tak?

druga rzecz, w tej umowie często są na przykład kwestie właśnie kar umownych za opóźnienia, tak? Tego konsumenci w ogóle nie ujmują w umowach, a to jest na ich korzyść, tak? Czy to jest taki bad na przedsiębiorcę, zlecam komuś wymianę okien i ma to być zrobione w ciągu miesiąca, a za każdy dzień opóźnienia będzie mi płacił karę umowną, tak? Oczywiście przedsiębiorcy znają się na tym i tego unikają, ale dlaczego konsument nie miałby sporządzić umowy na swoją korzyść? Oczywiście pierwszy punkt wyjścia jest taki, że warto z tym przedsiębiorcą, z tą firmą, która ma coś dla nas wykonywać, umówić ten termin, czy ufać komuś na słowo. Tutaj raczej nie jestem zwolennikiem takiego zaufania. Oczywiście to przelewasz na piśmie, na papiery, tak? Na piśmie, w piśmie, w formie pisemnej, czy na wszystko umowy spisywać i ustalać te terminy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w stanie się wyrobić z tym terminem, a nam się bardzo spieszy z tym wykonaniem, wtedy możemy odstąpić od tej umowy, tak? Możemy w umowie na przykład zawrzeć taki punkt, że jeżeli na przykład nie zostanie wykonana ta praca w terminie ustalonym, to wtedy na przykład konsument ma obowiązek złożyć na przykład pisemne wezwanie do wykonania zobowiązania i wyznaczyć dodatkowy termin. Zresztą tutaj takie przepisy wynikają z kodeksu cywilnego, gdzie jakby to jest wezwanie do wykonania zobowiązania z wyznaczeniem takiego ostatecznego już granicznego terminu i jeżeli w tym terminie to nie zostanie wykonane, to wtedy jest odstąpienie od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń, czyli jeżeli na przykład zapłaciliśmy jakąś zaliczkę i ktoś miał na przykład 30% zapłaty za to, co ktoś miał zrobić do końca miesiąca, a już upływała połowa następnego miesiąca, wtedy no, piszemy, że no, wezwanie do wykonania zobowiązania w terminie do tej daty pod warunkiem, pod rygorem, przepraszam, odstąpienia od umowy i zwrotu tego, co Państwo otrzymaliście, czy ta firma tych pieniędzy już na coś spożytkowała. To są już kwestie indywidualne. Jeżeli ktoś chce czekać, tak, to ja jednak też zalecam tą cierpliwość, bo naprawdę nie chcę bronić jakoś specjalnych przedsiębiorców, ale bywa różnie i faktycznie ten przedsiębiorca czasami no, nie jest w stanie z czymś się wyrobić. Są jakieś okoliczności, typu czy pracownik zachorował, czy jest jakaś okoliczność faktycznie, której nie da się przeskoczyć i gdzieś ten termin się przesuwa. To wszystko w granicach rozsądku, tak? Jeżeli mam wymienić te okna do końca na przykład czerwca, tak? Umowę zawarłem w kwietniu, tutaj naprawdę no, powiedzmy dałem komuś ponad 2 miesiące na wykonanie i ktoś na przykład informuje mnie przed upływem tego terminu, że nie będzie w stanie tego zrobić, bo nastąpiły jakieś okoliczności i zrobi to do połowy lipca. Jeżeli mi się nikt nie spieszy, nie walczmy o ten termin, tak? Te 2 tygodnie ekstra. Także to jest takie polubowne wyjście do kogoś, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, to dajmy ten ekstra czas. Chyba, że nam się naprawdę jakoś bardzo super spieszy, no to wtedy jest też problem, bo trzeba poszukać innego wykonawcy, tak? I to też jest znowu problem, bo on też już nam nie zrobi. Czyli generalnie to jest kwestia znalezienia dobrej firmy, sporządzenia pisemnej umowy, bo jeżeli umawiamy się ustnie, a co gorsza płacimy do ręki takiemu przedsiębiorcy pieniądze, ludzie są bardzo duże problemy. Czyli wszystko w formie pisemnej, ustalenie terminu, pieniądze na konto przelewem, może to będzie trochę drożej, ale czasami lepiej, bo jest później no, przy dochodzeniu zwrotu jakichkolwiek kwot, no jest to udowodnione, że zostało zapłacone. Także uważam, że można dać czas, niezbyt dużo, wszystko robić na piśmie, nie żeby dzwonić do firmy i, że tak powiem, ponaglać przez telefon co kilka dni na zasadzie, no pan miał to zrobić do końca tego miesiąca, a już jest następny miesiąc, kiedy pan przyjedzie, no za tydzień będziemy, tak? Nie używasz telefonów, tylko wszystko robić w formie pisemnej. Lepiej pisać czasami SMS-y, tak. To też jest jakiś dowód sprawy, że jakaś korespondencja była i ktoś udzielał jakiejś odpowiedzi, który się zadeklarował, że na przykład przesuwamy termin wykonania na następne 2 tygodnie. I wtedy mamy to napisane i SMS też może być w takiej sytuacji dowodem, nie? Także wszystko w formie pisemnej. No i jeżeli nam się bardzo spieszy, albo na przykład już wiemy, że no, ta firma nie będzie w stanie tego wykonać, a mamy za rogiem kogoś, kto czeka, aby nam to zrobić, no to wtedy

0: podpisanym od umowy sprzedaży. Jeżeli kupiliśmy produkt w sklepie stacjonarnym, to tu musimy rozróżnić. Obecnie żeby ustawa wprowadziła sprzedaż na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli możemy zakupić towar na trzy sposoby. Możemy iść do sklepu i zakupić. Wtedy odstąpienie od umowy tak naprawdę przysługuje nam w sytuacji, gdy ten sprzęt nam się zepsuje, albo po prostu wykryjemy, że jest w jakiś sposób wadliwy, złożymy reklamację i ta reklamacja na przykład nie zostanie wykonana w określonym terminie, albo zostanie wykonana i nam się to ponownie zepsuje, to wtedy możemy złożyć odstąpienie od umowy. Czyli rezygnujemy, chcemy zwrot pieniędzy. To jest pierwsza sytuacja, pierwsza sprzedaż. Druga sprzedaż to jest na przykład sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli ktoś przyjeżdża na tak zwane pokazy, bądź przedstawiciel firmy przyjeżdża do nas do domu i zawieramy umowę sprzedaży. Najczęściej to jest sprzęt jakiś typu fotowoltaika czy pompy ciepła, że my nie jedziemy do siedziby firmy, tak, 100 km, tylko przyjeżdża przedstawiciel do nas do domu, to jest wtedy umowa sprzedaży zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Wtedy od tej umowy możemy odstąpić, czyli zrezygnować, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Czyli przyjeżdża do mnie przedstawiciel firmy, zawieramy umowę sprzedaży pompy ciepła, a ja po 10 dniach stwierdzam, że to jednak nie była dobra decyzja, dlatego nie chcę kupić. To ja składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Mamy to 14 dni, bez podawania przyczyny. Nie musi być żadnej wady, nic nie musi być. Zresztą przedsiębiorca i tak nam tego nie, że tak powiem, nie przywiezie tego sprzętu, dopóki nie upłyną te 14 dni, bo przedsiębiorca też się chce upewnić, że na pewno nie odstąpiliśmy od tego, żeby nie jeździć tam z powrotem i nie odbierać później tego towaru. Także to jest inne odstąpienie od umowy. Pierwsze było na zasadzie reklamacji, że tak powiem, źle zrealizowanej. Drugie jest odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy 14 dni. Umowy przez internet, to jest to samo. Tak? 14 dni, to jest z tym, że to jest umowa zawarta na odległość, taka jest definicja, ponieważ nikt do nas nie przyjeżdża, tak? Ale jednak coś kupujemy na odległość, najczęściej przez internet i wtedy to jest taka sama sytuacja. Powiedzmy, że kupuję laptopa, który przysłano mi, tak? Odebrałem go na przykład 10 dnia miesiąca, leży sobie w kartonie przez 10 czy 12 dni, w dniu 13 od zakupu stwierdzam, że jednak tego laptopa nie potrzebuję, nie chcę, to był chybiony strzał, tam gdzieś w promocji kupię dwa razy taniej, nie chcę tego, mam 14 dni, czyli tego 14 dnia po prostu odsyłam, tak? Odstępuję od umowy. Z tym, że przy odstępowaniu umowy tych towarów zamówionych na odległość musimy niestety my ponieść jako konsumenci te koszty odsyłania, tak? Czyli to są różne rodzaje odstąpienia od umowy. Pierwszy w trybie z powodu reklamacji, drugi z powodu tego, że mamy takie prawo w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Są też te zwane umowy zawierane na tak zwanych pokazach, tak? Najczęściej to jest tak, że firma, która trudni się sprzedażą przeróżnego sprzętu RTV, AGD, jakichś zdrowotnych przedmiotów. Najczęściej są to oferty skierowane do ludzi starszych, którzy nie pracują, często są na emeryturze i że tak powiem, takie firmy celują wręcz w takich klientów. Wtedy możliwość odstąpienia od umowy wynosi 30 dni. Także znowu powiedzmy, że jest pewien pokaz, przychodzi kilkanaście osób, pan czy pani z przedstawiciel firmy, która sprzedaje takie produkty, pokazuje te produkty, jak to działa, jakieś urządzenia RTV, AGD. Najczęściej w sumie gospodarstwa domowego, ktoś się decyduje na taki zakup przy okazji takiego pokazu, to on wtedy ma 30 dni i nawet tego 30 dnia może stwierdzić, że kurczę, faktycznie popełniłem błąd, ja tego nie chcę, tak? Ja tego nie potrzebuję, tak? Ktoś mnie tu namówił i się dałem namówić, a tak naprawdę tego nie chcę. Wtedy mogę odstąpić od umowy też, nie? Także terminy odstąpienia od umowy są różne w różnych trybach.
1: To teraz bezpośrednio, jeżeli chodzi o powiat ostrzeszowski. Mhm. Mieszkańcy często korzystają z usług Rzecznika Praw Konsumenta i z jakimi sytuacjami najczęściej przychodzą na podstawie tak jakby danych z ubiegłego roku?
0: No uważam, że na pewno korzystają, tak? Uważam, że jest tych konsumentów coraz więcej. Najczęściej są to oczywiście telefoniczne, kontakt telefoniczny, także przychodzą, niektórzy przychodzą, jeżeli umówimy się na spotkanie, jeżeli wystarczy porada przez telefon, to oni wiadomo, już nie przychodzą tutaj do biura, ale uważam, że jest duże zainteresowanie, jest też ta świadomość, że rośnie, tak, świadomość rośnie tego, że są te prawa konsumenta, można dużo na tym zyskać, jest rzecznik konsumentów, który pomaga i uważam, że z roku na rok tych konsumentów jest coraz więcej, ta świadomość tych praw też jest coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o takie statystyki, powiedzmy z poprzedniego roku, no to myślę, że to było ponad 300 porad, tak? Też to są porady jakby jednorazowe, gdzie ktoś zadzwonił, chciał zadać pytanie, dostał odpowiedź, też jest powiedzmy porada, ale też w toku sprawy na przykład, też ktoś dostaje porady, bo powiedzmy dzwoni osoba, która chce zareklamować jakiś sprzęt i ja daję tej osobie tą poradę prawną, w jakim trybie złożyć reklamację, w jakiej formie, czyli w formie pisemnej, w trybie niezgodności towaru z umową, bezpośrednio wobec

0: spełnienie żądania, czego się domagamy w przypadku braku spełnienia żądań, udzielenia odpowiedzi i podjęcia jakiegoś stanowiska czy wyjaśnień w sprawie. Także czasami jak gdyby jeden konsument otrzymuje kilka porad w terminie, w okresie kilku miesięcy, ponieważ sprawa jest w toku i też nie zagłębiam się jakby na kolejne etapy sprawy, żeby wyjaśniać na etapie reklamacji na przykład konsumentowi, czym jest odstąpienie od umowy, bo to nie jest ten etap, tak? To jest dopiero etap reklamacji, więc to też jest tak etapowo. Te porady są jakby od początku tego procesu, od zakupienia towaru, od pierwszej reklamacji, też często do wniesienia sprawy do sądu, bo też się sprawy, też ludzie do sądu kierują te sprawy w sytuacji, gdy nastąpi odstąpienie od umowy, a przedsiębiorca nie chce zwrócić pieniędzy. Wtedy też jest pozew o zapłatę, także ta, powiedzmy, pomoc konsumentom tak naprawdę jest dosyć szeroka, bo to są nie tylko porady, to są spotkania, analiza dokumentów, analiza umów, analiza korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, gdzie to też czasami nastęcza trochę problemów, gdzie po analizie dokumentów też trzeba zadzwonić do tego konsumenta i to potwierdzić wszystko, co zostało napisane, obmyślić jakąś strategię działania, a czasami nawet ostatecznie jest pisany pozew do sądu. Tak? Gdzie to wszystko trzeba, że powiem, poskładać w jedną całość. No z tego tytułu, że jestem też radcą prawnym za kancelarię, to mi te pozwy jest w miarę łatwo pisać. Tak? Nie wiem, jak jest w innych starostwach, ale powiedzmy, to już jest taki zaawansowany etap pomocy, gdzie raczej rzecznicy praw konsumentów takiej ilości spraw do sądów żeby nie składają tych pozwów, tak? To jest, powiedzmy, znikoma jednak ilość tych pozwów, a może faktycznie to też wynika z tego, że konsumenci sami decydują o tym, czy chcą pójść do sądu, czy nie chcą pójść do sądu, tak? Także pomoc prawna pod tytułem porady, sporządzanie pism, występowanie w imieniu. Najwięcej na pana też taka część pytania była, że to są reklamacje dotyczące VAT towarów zakupionych, tak? Urządzeń gospodarstwa domowego, ETV, AGD, sprzęt komputerowy, elektroniczny, dużo telefonów, laptopów, tak? Także meble, dosyć popularny temat, ostatnio wyposażenie wnętrz, odzież, jak zawsze to zostały konsumenckie reklamacje. W ostatnich czasach też sporo reklamacji urządzeń typu pompy ciepła, fotowoltaika, trochę mniej sektora energetycznego, troszeczkę związane z turystyką, rekreacją, troszeczkę prawo przewozowe, kurierskie.
1: A dużo tych spraw, jeżeli chodzi o tę naszą tutaj okolicę, dużo spraw trafia do sądu?
0: Czy dużo spraw trafia do sądu? Powiem szczerze, że uznałbym, że nie dużo spraw trafia do sądu, ponieważ jest część spraw, gdzie okazuje się, że no, do końca ten konsument też nie miał racji, jak gdyby, tak? Przy dłużeniu stanowiska przedsiębiorcy okazuje się, że no, jednak sprawę trzeba zakończyć i nie da się nic zrobić. Oczywiście to jest bardzo mała część spraw, ale zaczynam od takich, powiedzmy, spraw, które się najszybciej kończą. Także po rozpoznaniu sprawy okazuje się, że nie ma tutaj konsument takich praw, jak się wydawało i gdzieś tam, powiedzmy, nie ma kontynuacji sprawy. Następna kategoria jest taka, gdzie te sprawy są faktycznie załatwiane. Myślę, że tych spraw jest najwięcej, tak? Gdzie przedsiębiorcy jednak akceptują po interwencji rzecznika to stanowisko konsumenta i zgadzają się spełnić te roszczenia. Myślę, że to jest połowa, jak nie więcej, tych spraw procentowo. Także już nam odpada jakieś 60-70 spraw, bo one są załatwione. Tak? Następnie powiedzmy z tych 30% spraw, gdzie jest do podjęcia decyzja, czy konsument chce skierować sprawę do sądu, czy nie chce. Część tych konsumentów rezygnuje z różnych przyczyn, natomiast część konsumentów chce do tego sądu pójść, a sam czasami uświadamiam tym ludziom, że to może nie być łatwa sprawa, bo też są przeróżne są sprawy, które nie są czasami takie zero-jedynkowe, czarno-białe. Nie jest przesądzony wynik w tym sądzie. Także ostatecznie z tych wszystkich spraw, które trafiają, to tak naprawdę tych spraw, które są ostatecznie kierowane do sądu, to jest garstka. To jest kilka do maksymalnie kilkunastu spraw w skali roku. Jest ta skuteczność rzeczników, a jest też z drugiej strony, uważam, taka, a może nie obawa przedsiębiorców, ale pewnego rodzaju refleksja, gdzie w sytuacji, gdy konsument może do końca prawidłowo gdzieś te roszczenia kieruje, to być może jest w pewnym sensie ignorowany też przez tego przedsiębiorcę, albo łatwo przez przedsiębiorcę sobie poradzić z takim konsumentem, tak? Natomiast no, rzecznik praw konsumentów, który jest, powiedzmy, ma pewnego rodzaju doświadczenie, ma tą wiedzę fachową i oczywiście reprezentuje urząd, tak, starostwo, taki przedsiębiorca do takiego pisma rzecznika konsumentów może troszeczkę inaczej już podchodzić, tak? On już czuje ten, że tak powiem, że ten konsument coś z tym zaczął robić, poszedł gdzieś tam o krok dalej, tak, zaangażował rzecznika konsumentów, który przecież zna się na prawie konsumenckim, wie co pisze, wie czego się domaga, na podstawie jakich przepisów, więc ci przedsiębiorcy jednak pod wpływem interwencji rzeczników uważa,

0: są bardziej skłonni do akceptacji tych roszczeń, pójścia na kompromisy, niż w sytuacji, gdy konsument sam działa na własną rękę. Oczywiście, ja uważam, że część konsumentów też jest w stanie świetnie sobie poradzić. Też miałem świetne pisma, które pisali sobie sami konsumenci, może z czyjąś pomocą, może nie. Natomiast tak, uważam, że ta skuteczność jednak jest i na swoim przykładzie, na Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, mogę powiedzieć, że bez tych interwencji rzecznika konsumentów większość spraw może nie byłaby tak załatwiona, jak ostatecznie została załatwiona, tak?
1: Czyli tak.
0: Jest warto skutecznie, a nawet czasami jest warto się odezwać do rzecznika konsumentów po to, żeby nam coś tylko wytłumaczył, albo na przykład nas upewnił w pewnej sytuacji prawnej, w której konsument się znalazł, ponieważ konsument uważa, że ma takie a takie prawa, a na przykład po telefonie i konsultacji z rzecznikiem też niestety czasami rzecznik konsumentów musi rozwiać wątpliwości konsumenta, który był w błędzie. Więc to też pomaga, już nie chodzi tylko o skuteczność spraw, czy tą relację rzecznik konsumentów przedsiębiorca, ale też o to, że rzecznik konsumentów czasami rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące sprawy, roszczeń konsumenta, także na wstępnym etapie ktoś już wie, na czym stoi. Tak? I czasami nawet rzecznik konsumentów nie będzie interweniował, nie będzie pisał żadnych pism, ponieważ wie, że w takiej sytuacji jakby sytuacja konsumenta prawna stoi na straconej pozycji. Czasami nawet ten jeden telefon też jest ważny, bo ten człowiek nie myśli później, nie zastanawia się, nie szuka gdzieś tam informacji w internecie czy od znajomych, jak to załatwić, a gdzieś coś słyszał, może coś wyczytał, może coś mu się wydaje, nie do końca jest pewien. Zadzwoni do rzecznika, czasami wystarczy 15 minut rozmowy i on już wie, co mu przysługuje, jakie prawa, jaka jest jego sytuacja, czy się opłaca pójść dalej, czy się nie opłaca iść dalej. To by było załatwione.
2: Z takiej, co ważne, bezpłatnej porady skorzystać może każdy konsument. Rzecznik w Ostrzeszowie dyżuruje w czwartki i w piątki w godzinach od 7.30 do 15.30.
3: SK Ostrzeszów radzi.
2: Najpierw teoria i bezpieczeństwo, potem praktyka. Tak wygląda dobre szkolenie strzeleckie. O tym, co trzeba zrobić, by zdać egzamin i uzyskać pozwolenie na broń, mówi instruktor z Ostrowa Zbigniew Półtorak.
4: Większe zainteresowanie nauką strzelania, ale nie tylko, też pozwoleniami na broń. Widzisz tą tendencję w ostatnich latach?
5: Tak. Jak najbardziej. To tak naprawdę zaczęło się od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. O ile przedtem byli zainteresowani nauką strzelania, ale to były jednostki takie, które były z racji tego, że chciały się nauczyć same dla siebie lub po prostu miały taką zajawkę, to teraz się okazuje, że to jest bardziej masowe. Każdy widzi ten problem, że jednak ta wojna za granicą jest. Każdy się obawia, że może do nas dojść. Tak naprawdę dobrze jest wiedzieć, wreszcie czego, jak z tą bronią się posługiwać. Można, dlatego też niektórzy robią pozwolenie na broń, niektórzy chcą się nauczyć tej obsługi, po to, żeby mieć tą elementarną wiedzę. No, i to widać, przekłada się. Tak naprawdę przed wybuchem wojny to były jednostki, które chciały sobie zrobić jakieś pozwolenie, nauczyć się strzelać. Teraz to bardziej masowe jest tak naprawdę. To są już dziesiątki ludzi także na egzaminy, jeżeli ktoś pod których chcemy się zapisać, to jest miejsca na poszczególne egzaminy znikają w ciągu minut.
4: Są jakieś grupy zawodowe, które szczególnie się zgłaszają?
5: Nie, to nie ma czegoś takiego. Naprawdę to jest tak różnorodne. Wszystkie, cały przekrój społeczeństwa. Zaczyna się od tego, że księża bardzo dużo kierzy zrobi pozwolenie, nauczyciele robią, lekarzy bardzo dużo. Ostatnio miałem, to może wynika z tego, co się dzieje, nieraz wstrzymają ratownicy pogotowia. Bardzo wielu ratowników pogotowia, którzy chcieli się też nauczyć, zrobić sobie pozwolenie. Przedsiębiorcy. Tak naprawdę to jest całe rozsiewanie, to jest przedstawiciel każdej grupy zawodowej. Teraz tak naprawdę najbardziej popularnie to jest pozwolenie na broń sportową. Żeby dostać takie pozwolenie, trzeba po prostu należeć do klubu sportowego, uprawiać sporty, a jednocześnie dostajemy pozwolenie na tą broń. Jednocześnie możemy też starać się o pozwolenie przy okazji sportowej do celów kolekcjonerskich. Jest to tam mniej więcej bardzo pokrewne. Trenując i biorąc udział w zawodach, co jest tak naprawdę intencją tego pozwolenia, dostajemy też jednocześnie uprawnienie do tego, żebyśmy mogli tą broń nosić przy sobie załadowaną, bo prawo nam na to pozwala. Niektórzy po prostu wiadomo, że jakbyśmy chcieli dostać typowo broń do samoobrony, to jest do ochrony osobistej, to jest nierealne, żeby zwykły śmiertelnik został. Trzeba być niesamowitym VIP-em. Trzeba być osobą, która udowodni, że coś taka broń jest mu potrzebna, że jest zagrożony. Półtora roku temu przepisy, które pozwalają żołnierzom z jakimś policjantom, którzy mają swój staż, mogą też się stać, ale zwykły śmiertelnik z ulicy, który chciałby takie pozwolenie do ochrony osobistej, no, może o tym pomarzyć. Się okazuje, że po prostu tak naprawdę ludzie

0: korzystają z tej furtki, które daje pozwolenie sportowe, robią pozwolenie sportowe, biorą udział w zawodach, jednocześnie mają te uprawnienia podobne, które mają osoby do ochrony osobistej, bo mogą tą broń załadowaną mieć przy sobie. Prawo na to pozwala. Jeżeli ktoś oficjalnie ma tą broń, znaczy wiadomo, nie możemy na wierzchu, przepisy zabraniają noszenia jak kowboje, to nie dziki zachód, przepisy pozwalają posiadać broń przy sobie, ale musi to być w miarę skryte, żeby się nie rzucało w oczy. Jeżeli taka osoba posiada broń, możemy przypuszczać, że posiada ją legalnie. Przestępca nie będzie się chwalił, że tą broń ma. Oczywiście są miejsca, gdzie nie mogę tej broni mieć załadowanej, nie? To jest, ale o tym mówi ustawa o broni i amunicji. Nie mogę w środkach publikacji publicznych, nie mogę do sądów, prokuratury wnosić takiej broni, nie mogę do niektórych punktów handlowych, ale pod warunkiem, że jest to zaznaczone, że jest taki zakaz. Na imprezy masowe, do kina, teatru też nie powinien, ale to są całe przepisy. Nie, wtedy nie będę tej broni. Jeżeli ktoś w takim przypadku będzie miał broń, to znaczy, że to łamie przepisy, nawet w niektórych przypadkach policja nawet nie może mieć broni załadowanej przy sobie. Na przykład nie może tak naprawdę, jeżeli nie ma zgody instancji wyższej do celów na przykład zawodowych, jakich nie może do prokuratury sądy wnosić broni. Mhm.
1: Jak wygląda właśnie taka procedura uzyskania pozwolenia na broń?
0: Ona wygląda w ten sposób. Najpierw zapisujemy się do klubu. Mówię o pozwoleniu sportowym typowo, nie? Które jest należy do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W tym klubie musimy odbyć staż miesięczny. Teoretycznie może to być dłuższy. Ja uważam, że to miesięczny staż, który jest od półtora roku prowadzony, no jest trochę za krótki, bo przez miesiąc czasu nie jesteśmy w stanie dobrze panować. Wszystko, co związane z bronią, wszystkich aspektów bezpieczeństwa, zaznajomić się, nauczyć się dobrze ją wysłuchiwać. Ale w tym czasie powinniśmy się po pierwsze przeszkolić, nauczyć. Instruktorzy powinni pokazać, zresztą najważniejsze to, co jest nauczyć się nie tylko posługiwania bronią, ale wszystkich zasad bezpieczeństwa. W strzelectwie nie jest najważniejsze nasze wyniki na tarczy, tylko to, żeby to było bezpieczne. Po tym okresie, gdy już jesteśmy przeszkoleni, mamy prawo zapisać się na egzamin. One się odbywają w różnych miejscach, na przykład w Wielkopolsce mamy egzamin w Gostyniu, mamy w Opalenicy, Józefowie, w różnych innych miejscowościach. To jest zaznaczone na takim profilu specjalnym, który każdy strzelec ma założony. Gdy się zapisujemy na egzamin, jedziemy na ten egzamin, zdajemy część teoretyczną, gdzie ona składa się z takiego testu w formie pisemnej, 10 pytań zamkniętych typu ABC, gdzie musimy odpowiedzieć na pierwsze 4, nie możemy żadnego błędu zrobić, dotyczy to ustawy o broni i amunicji. Na pozostałe 6 możemy zrobić ewentualnie błąd. Gdy to znamy, możemy podejść do egzamienu praktycznego, tam jest, mamy strzelanie z pistoletu, karabinu, strzelby. Po takim egzaminie przyznawany jest nam patent strzelecki, to jest pierwszy krok. My wtedy wychodzimy o licencję sportową, robimy badania lekarskie już pod pozwolenie. To musimy przejść badanie u psychologa, psychiatry, okulisty, mieć o rzecznika też takie zaświadczenie. Z tymi badaniami, z tym wszystkim kompletujemy dokumentację, piszemy wnioski, robimy opłaty. Opłaty związane z pozwoleniem, no to jest tak mniej więcej około 770 zł. Wysyłamy na Komendę Wojewódzką Policji. Tam jest każdy, w Komendzie Wojewódzkiej jest taki wydział, który zajmuje się w danym województwie, jest to Wydział Postępowań Administracyjnych. Wtedy ten wydział nam przyznaje lub nie przyznaje pozwolenie. Całość ta powinna trwać około miesiąca, plus minus czasu, bo to jest postępowanie administracyjne. Jak już mamy pozwolenie, idziemy dalej po prostu. Kupujemy szafę pancerną, bo tą broń musimy trzymać zawsze w szafie pancerną odpowiednimi atestami. Kupujemy broń, rejestrujemy to, cały taki obieg.
1: No, ale w części praktycznej,
0: musimy po pierwsze bezpiecznie się zachować, są komendy, musimy odpowiednio reagować na komendy, odpowiednio obsługiwać się bronią. To nie polega na tym, że tylko chwytam i strzelam, tylko musi być reakcja na dany komend, odpowiednie trzymanie broni, odpowiednie trzymanie palca, wszystko co związane z bezpieczeństwem. Trafić to nie, że musimy wszystko, to wiadomo, nikt nie będzie tam, my się dopiero mamy uczyć, ale tak naprawdę jest brane pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszego zachowania i czy słuchamy komend, czy znamy te komendy, bo to jest najważniejsze. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jest na strzelnicy, odbył kilka strzelań, jest obeznany, przejdzie ten egzamin, tylko tak naprawdę trzeba się tego nauczyć. Są te dwie grupy. Jedna grupa twierdzi, że za łatwo. Nie za łatwo, bo trzeba jednak przejść. Też marudzą, że o Jezus Maria, jak ktoś ma broń, to jest wariatem. Nie, to są ci, co mają pozwolenie na broń, są najbardziej prawdopodobne osoby. My nie przekraczamy prędkości, bo jeżeli przekraczamy,

0: Jeżeli nam odbiorą prawo jazdy, odbiorą nam pozwolenie. Płacimy podatki. Jak nie zapłacę podatku, zajmie się urząd skarbowy, jest podstawa do cofnięcia pozwolenia na broń. Jeżeli mam przypadki poznania, gdzie dwóch gości było w spółce i się okazuje, oni byli tylko udziałowcami, byli w radzie nadzorczej. Prezes zrobił przekręty, oni tylko tyle, ale byli w radzie. Ci ludzie, im grozi odbiór pozwolenia na broń.
1: Mamy dwa typy pozwolenia, możemy się starać, jak ja to dopomagam w tym. To jest pozwolenie sportowe i pozwolenie kolekcjonerskie. Przy pozwoleniu kolekcjonerskim wymóg jest taki, że muszę należeć do stowarzyszenia o charakterze historyczno-kolekcjonerskim. Po prostu to jest jedyny wymóg, czyli muszę co roku opłacać składkę w takim stowarzyszeniu, wtedy mam to pozwolenie. Co się mówi o kolekcjonerce, że taką broń trzymamy w szafie rozładowaną, bez podpiętych magazynków, magazynka nie może być. W tym formie jest rozładowaną, spakowaną, przewodzimy na szynicy i możemy jej dopiero użyć na szynicy na stanowisku strzeleckim. Każda broń na pozwolenie musi być w szafie pancernej o odpowiedniej certyfikacji, co najmniej S1. I tam musi być i broń, i amunicja przerwana. Czarnoprowce możemy sobie powiesić, bo one są bezpozwoleniowe, bez żadnych regulacji prawnych, ale broń ostra musi mieć swoje miejsce w szafie. To chodzi o poważne potraktowanie w kwestii bezpieczeństwa, no bo mamy dzieci i tak dalej. I osoby posłane nie powinny w ogóle mieć dostępu do tej broni. Drugie pozwolenie to jest pozwolenie sportowe, które już mówiłem. Żeby te pozwolenie mieć, to też musimy składkę opłacić, co roku wyjść o licencję sportową i co roku odbyć zawody. To jest 8 konkurencji, musimy mieć zaliczonych. To są zawody, które są wpisywane w tak zwany kalendarz WZSS albo PZSS, gdzie to się nam zalicza, te starty. Mamy 2 razy musimy strzelby wystartować, przeważnie 4 razy karabin, może albo zamienny pistolet i 2 razy pistolet lub karabin. Nie? I dopiero jak mamy ten komplet, możemy się o licencję następny rok składać i co roku to powtarzamy. Nie? I na te pozwolenie mamy wtedy, jak mamy tą licencję, mamy te starty, możemy cały czas kontynuować posiadanie tej broni sportowej.
2: SK Ostrzeszów News.
3: Jagoda Mąż-Tan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Każdego roku wyjeżdżają do Włoch, by oddać hołd żołnierzom II Korpusu Polskiego. I to nie tylko w maju przy okazji rocznicy bitwy pod Monte Cassino, ale i w innych miesiącach, kiedy na przykład trzeba uporządkować groby poległych. Ostrzeszowianie Robert Bacik oraz Sławomir Dębny opowiadają o tym, skąd wzięła się u nich ta historyczna pasja, co zmieniła w ich życiu i dzielą się wspomnieniami ze swoich włoskich wyjazdów. Posłuchajcie sami.
4: Zaczęło się dawno, kilkanaście lat temu, od tego, że mój przyjaciel Robert usilnie za mną chodził, żebym pojechał z nim i z drużyną harcerską, której wówczas służyły nasze dzieci. I taki pomysł mu się zrodził. Pierwsze podejście przegrał. Nie pojechał. Pojechał sam. U niego już to było mocno zakorzenione, a ja ciągle czekałem na jakiś palec Boży, który mnie popchnie. I już w następnym roku poddałem się namowom Roberta i pojechaliśmy wspólnie. Również z harcerzami. Wzięliśmy 5 druhów z tejże drużyny, w której zgoniałem. 3 drużyny harcerzy imienia generała Władysława Andersa. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dla mnie to był przełom. W momencie, kiedy pierwszy raz się tam znalazłem, to już wówczas we mnie takie postanowienie, jeszcze takie nieśmiałe oczywiście, się zrodziło. I jeszcze ostatni z tego pierwszego wyjazdu wątek, zanim Robert coś powie w tym temacie. Bo są tam różne miejsca, pewnie za chwilę będziemy do nich wracać, ale kiedy znaleźliśmy się na wzgórzu 575, to jest wzgórze, o które walczyła 5. Klasowa Dywizja, to wówczas, już nie pamiętam jak to było, czy niezależnie od ciebie obaj takie postanowienie w sobie odkryliśmy. Ja wiem, że dla mnie już było jasne, że póki sił i środków starczy, chcę być tam co roku. I już wówczas przekazaliśmy pod tym krzyżem to w testamencie naszym dzieciom, że jak nam braknie sił i środków, to oni tę pałeczkę muszą przejąć. Jednym z tych harcerzy był też doskonale pani znany dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, Michał Szmaj.
5: Tak naprawdę zaczęło się to bardzo, bardzo dawno temu. Styczeń 82 rok, stan wojenny, zimowisko z drugim komendantem stawskim. 2 drużyny w Polsce wtedy tylko wyjechały na zimowisko. My pojechaliśmy do Parzynowa, już byliśmy wtedy 16-17-letnimi chłopcami i jedno z zadań mieliśmy odwiedzić żołnierza II Korpusu, który walczył pod Monte Cassino, pana Józefa Potyrały. 82 rok, to pani nie pamięta. To były bardzo, bardzo trudne, bardzo

0: trudne czasy bardzo dawno temu i odwiedziliśmy tego pana, to jest zastępem. W ogóle z nami nie chciał rozmawiać. Przestraszony, jak usłyszał, że mam te kasino, harcerze, cokolwiek chcą, to zamykał nam drzwi, okna. I wtedy się zrodziło we mnie coś takiego, żeby się dowiedzieć, pamiętać o tych ludziach. Liceum, praca, wszystkie inne rzeczy. No i dzięki Bogu, że powstała ta drużyna Andersa w Ostrzeszowie. I tak powolutku myślałem o tym, jak tutaj zrobić, żeby pojechać na Monte Cassino, żeby oddać hołd Andersowi i jego chłopcom. I tak to poszło. Ja później poznałem Sławka i wspaniałych kilkadziesiąt wyjazdów, można powiedzieć, wspólnych. Poznawanie terenu walki, poznawanie kombatantów, przede wszystkim masę znajomych. Ja to już powtarzałem kilka razy, że w 1984 roku na dole kasino przemaszerowało 3,5 tysiąca żołnierzy Andersa, a 5 lat później, w 2009, było już tylko 220. I tak później co rok mniej. Ostatni wyjazd rok temu było ich tylko 3, w tym jeden stuletni pan, już wypadło mi teraz nazwisko, Odtąd Halicki się nazywał. A poznaliśmy, mało tego, zaprzyjaźniliśmy się z wieloma żołnierzami, z którymi mało się poznaliśmy. Korespondowaliśmy, rozmawialiśmy, odwiedzaliśmy, nawet nam się udało ich gdzieś tam w świecie odwiedzić. I to są wrażenia, których już nam nikt nie weźmie, a drugie zostaną w naszych sercach na zawsze.
1: A to który, w sensie, który rok jest pierwszy wyjazd?
0: 2008
1: i pan 9 już wspólnie. A jak to wygląda w tych Włoszech?
0: Kto chce zobaczyć? Bo pani, Sławek powiedział, że zakochał się w tym wzgórzu 575, a ja mam swoje miejsce na cmentarzu kasińskim, gdzie mogę sobie usiąść i zamykam oczy i już myślę, kiedy tutaj przyjadę następny raz, czy za miesiąc, czy zimą, czy dopiero w maju. Udaje nam się nie tylko jeździć na obchody, ale też w ciągu roku wyjeżdżamy na Monte Cassino. Coś nas tam ciągnie i właśnie to są takie miejsca, że my nie potrzebujemy uroczystości. Nie, bardzo fajnie jest, to są piękne, takie państwowe uroczystości, ale bardzo często jesteśmy tam, kiedy się nic nie dzieje, kiedy nie ma ludzi, kiedy trzeba podlewać tuje, jak były sadzone małe i one, była taka susza, więdły i my z butelką 1,5-litrową podlewaliśmy tuje, jedno i po drugiej chodziliśmy do klasztoru po wodę i z powrotem, jakby wymiana była w drodze dojazdowej do cmentarza tuj. To jest pasja, ale to też jest potrzeba serca, żeby być tam, no, można się zakochać. O.
2: To, co powiedział Robert, jest dla nas taką odskocznią, tak? To są najpiękniejsze chwile, kiedy my na tym cmentarzu jesteśmy we dwójkę. Pusto, bo w taki normalny dzień tam cały czas się ktoś kręci, tak? Ale bywają takie chwile, jak sobie pójdziemy po zmierzchu gdzieś i zostajemy sami. I to jest to, co nas tam ciągnie właśnie, tak? Nie te tłumy, bo tak jak Robert powiedział, to jest potrzebne, jak najbardziej. Zresztą mieliśmy okazję już dwóm prezydentom to powiedzieć, tak? Bo w 2009 roku był obecny pan prezydent Lech Kaczyński i później kilkakrotnie już prezydent Duda. I zawsze, jak tylko mamy możliwość, a takie możliwości się zdarzają, to akcentujemy to i dziękujemy im i również politykom z pierwszego garnituru za ich obecność, bo oni przyciągają następnych, tak? Proszę się cofnąć 10-15 lat do tyłu, ten patriotyzm gdzieś umierał w narodzie. Ostatnie lata zostały pewne sprawy ożywione i to jest bardzo ważne. Uczestnictwo ważnych ludzi przeszkadza tym szarym czasem, tak? Bo oni nie dostąpią, że tak powiem, zaszczytu. Natomiast z drugiej strony pokazują, że to są miejsca, w których trzeba być. Dlatego my, oprócz tych wydarzeń głównych, na które staramy się jednak być, tak? Wybieramy też takie momenty ciszy, wyciszenia i to jest cudowne. Ja nawiążę do tego, co Robert powiedział o tych kombatantach, których poznaliśmy, tak? To jest wartość dodana. To są chwile, których już nam nikt nie odbierze. To jest wiedza, której nie ma w książkach. I to jest z drugiej strony też testament ich w stosunku do nas. Jak nas zabraknie, kultywujcie naszą pamięć. Oni to wprost mówią. Osobiście, ale też na tych wydarzeniach. Co 5 lat było już przekazywanie sztandarów do młodzieży, zaszczepianie tego patriotyzmu i pamięci o tym, że to, że dzisiaj żyjemy w wolnym państwie, w wolnym kraju, w zintegrowanej, no, do niedawna bez wojny Europie, to w dużej mierze jest zasługą tych ludzi.
0: Ja ciągle wracam do tego, że ci ludzie byli zapomnieni. Oni mieszkali na emigracji bardzo dużej większości w biedzie. Trafili z Anglii, musieli opuścić Anglię, czyli trafili do Argentyny, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii, do Nowej Zelandii, po całym świecie. Część została we Włoszech. Garstka ich wróciła do Polski, zwłaszcza ci, którzy byli tutaj, właśnie wielkopolskich, ale wszyscy, którzy byli

0: Sowiecy nie wrócili, bo już Polski nie było.
1: Nie mieli gdzie wracać.
0: I oni przez, wie pani, no, przez 50 lat, 40 do 89 roku o tych ludziach nikt nie wiedział. Organizował im Kaczorowski, Anders do 60, do swojej śmierci organizował im tam uroczystości. A potem już tego nie było. Oni przyjeżdżali sami, ale z Polski nie przyjeżdżała żadna delegacja. Do tego stopnia, że w 87 roku Jaruzelski minął grób, jak był na Monte Cassino, ominął grób Andersa ostentacyjnie. Bardzo to się nie spodobało kombatantom. Anders przecież nie miał obywatelstwa polskiego, miał odebrane. Dopiero za nowej, za III Rzeczypospolitej został mu wrócony. I teraz ci ludzie, którzy spotykają nas przez wiele, wiele lat, widzą, że jesteśmy, a zaznajomili się z nami, a drugie chcieli jak najwięcej nam przekazać tych swoich emocji z życia, ale nie tylko w drugim korpusie. Z Syberii, z wygnania, z drogi z Andersem przez Persję, Włochy do Anglii. Oni nam opowiadali swoje całe życiorysy, a to takie życiorysy, których się, to musiała pani zrobić specjalną audycję, to, tego się nie da opowiedzieć. To, co oni przeszli w 99%, bo wie pani, do Andersa trafiła tylko część Brygady Karpackiej z Afryki, a wszyscy to byli ludzie zesłańcy Sybiracy. On ich przeprowadził. Także emocje potężne, te rozmowy z nimi nieraz skończyły się łzami i ich, i naszych oczach. Także to jest też ten moment, który nas tam, jeszcze musimy w przyszłym roku pojechać, tak sobie mówiliśmy, jak będą, bo jeszcze się spytamy o to i o to, prawda? I potem i tak ciągnęliśmy to, cały czas ciągnęliśmy. A w ciągu roku wjeżdżamy głównie w teren walk, gdzieś tam góry kasyńskie wokół klasztoru na Widma, na tam, gdzie się toczyły walki, żeby no, zwiedzić, zobaczyć i poznać te tereny.
2: No bo góra klasztorna jako taka to tylko taki symbol, tak? Tych wzgórz jest kilka, o które toczyły się zaciekłe boje. Ale Robert tutaj podjął bardzo ważną kwestię i ja jeszcze się do tego też odniosę, co powiedział o tym, że nie było możliwości, czy jak gdyby, że był przemilczany fakt tego, że drugi korpus w ogóle istniał. Było dużo gorzej. Oni byli non-stop zniesławiani, tak? Czyli jeżeli byli, jeżeli już mówiło się o drugim korpusie, to tylko i wyłącznie źle. Anders był jako zdrajca, uznany jako zdrajca. Był uznany jako szpieg, dlatego został pozbawiony obywatelstwa polskiego bez prawa powrotu do kraju. Po rozwiązaniu już jednostki wojskowej, drugiego korpusu, tak? Alianci się też zachowali bardzo źle w stosunku do naszych żołnierzy. Dopóki Anders miał pod sobą ponad 100 tysięcy ludzi, Churchill się go bał. Ale w momencie, kiedy jednostki zostały rozwiązane, oni zostali rozwiezieni po różnych obozach takich przygotowawczych, to zaczęła się tragedia. Proszę sobie wyobrazić, że polscy generałowie musieli dorabiać na zmywach.
3: To jest niesamowite na Zachodzie, nie?
2: Tak, nie tylko drugi korpus, generał Maczek, tak, te środowiska były upokorzone, zostały upokorzone po prostu przez naszych aliantów, tak, bo zostali bez pensji, bez środków do życia, nie mogli wrócić do kraju, bo nie mieli gdzie. Nawet jeśli generalicja była z Polski, to wiadomo było, że nie mają do powrotu, bo mogło się zdarzyć, że nawet kara śmierci ich tutaj czekała. Żołnierze ci z Kresów nie mieli gdzie wrócić, bo tam już Polski nie było. Więc cały ten dramat, w momencie, kiedy spotyka się ludzi, którzy przez to przeszli, oni to wszystko chcą powiedzieć w jednej chwili, opowiedzieć to wszystko. I mieliśmy takie sytuacje, czy Robert, jak poznał kapitana Podsiadło, czy w momencie, kiedy razem poznaliśmy państwa Knapczyków, że był w momencie poznania w niecodziennych okolicznościach, też już nie będę opowiadał, żeby tego nie wydłużać. Mieliśmy 15 minut podróży maleńkim samochodem, Lancią Y, jechaliśmy w szóstkę, bo nas było czwórka z Ostrzeszowa i wzięliśmy dwoje kombatantów, bo trzeba było ich zawieźć na górę na uroczystości, tak. Proszę sobie wyobrazić, to był nasz pierwszy z nimi taki kontakt dłuższy, gdzie mogliśmy porozmawiać, że oni oboje równocześnie, jedno siedząc na przednim siedzeniu, a drugie siedząc u któregoś z nas na kolanach, bo no autko małe, 6 osób, opowiadali swoje życie i myśmy wszyscy nie płakali, wyli po prostu. I takich chwil jest mnóstwo. W ubiegłym roku była taka sytuacja, Robert wspomniał tutaj Ottona Halickiego, on miał wówczas prawie 102 lata i no, mamy takie cudowne zdjęcia, jak odjeżdża busem spod klasztoru, jeszcze się samochód zatrzymuje, kiwa do nas, do zobaczenia za rok. Już go nie będzie.
0: Jest ważną rzeczą, jest też, wie pani, bitwa pod Monte Cassino, w ogóle drugi korpus, to jak sobie powiedział, to zapomniany, a była to największa, najbardziej krwawa bitwa na Zachodzie podczas II wojny światowej. Droga na Rzym tylko raz została otwarta, 1500, 50,

0: 1565 roku i drugi raz po półrocznych walkach drogę na Rzym otwarli polscy żołnierze. We wszystkich książkach, które powstały o Monte Cassino, jest zawsze bardzo, my się też z tym spotykamy, będąc w kasino w mieście, wychwalani są spadochroniarze niemieccy. Jak oni się świetnie bronili, jak byli wystrzelani, jak byli zaopatrzeni, jak potrafili się przemieszczać. Masę książek powstało właśnie na temat niemieckich spadochroniarzy, czego oni to nie dokonali. No, tam była rzeź, 70 tysięcy ludzi zginęło na tych wzgórzach. Nie mówiąc już o osłach, kilkadziesiąt tysięcy. Masakra. I tu także polski żołnierz w tydzień zdobywa i otwiera drogę na Rzym. 25 maja, jak pada Piedimonte San Germano, czyli na linii Hitlera, za dwa tygodnie, 4 jest defilada w Rzymie. To, czego dokonał polski żołnierz, nie zostało opisane. Teraz się troszeczkę zmienia. No dobrze, że ten film powstał, ale są historycy amerykańscy, chyba jakiś australijski, którzy teraz zaczynają wreszcie pisać i doceniać to, co zrobili Polacy, co nie udało się wszystkim nacjom od 19 stycznia 1944 roku do nas przejść linii Gustawa i linii Hitlera. I to też nas potęguje, że my powinniśmy być z tego dumni. Nie uczyliśmy się o tym. Potem po 89 roku i do dziś jeszcze to my, a po co było to Monte Cassino, prawda? A po co tyle ludzi zginęło? Polaków zginęło 800 paru, a wszystkich zginęło 70 tysięcy, także to są porównania. Że to zupełnie... Anders nie miał wyjścia. Prędzej czy później musiał wkroczyć do walki. I tak jak jest w filmie, w tym wreszcie, który powstał, że miał do wyboru. Miał albo Dolinę Liry, gdzie zginęło w ostatnim tygodniu 3,5 tysiąca żołnierzy alianckich, albo zawiesić flagę na szczycie klasztoru i pokazać, że Polak potrafi. No wybrał oczywiście to drugie. I ciągle mamy dylemat z ludźmi, którzy musimy tłumaczyć, no a dlaczego, a po co, to zupełnie niepotrzebne. Ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia, tak będzie mówił. Jest to obraźliwe dla tych ludzi, którzy tam walczyli.
1: Włosi pamiętają o Polakach.
2: Cudownie. Dużo lepiej niż sami Polacy, nie jest na prawdę. To, czego doświadczamy tam, ale to już nie można mówić tylko o kasino, bo to jest od samego południa aż po Bolonię, szlak drugiego korpusu, gdzie no w zasadzie tylko ciepło się mówi o Polakach. To nie tylko jest tak, że my Polacy jesteśmy dumni z tego, że wyswobodziliśmy Włochy. Oni są nam wdzięczni. Wdzięczni za to, że daliśmy im wolność.
0: Wolność to jest raz, a dwa, południe Włoch. Skrajna bieda w tamtych czasach. Polacy jako żołnierze 8 Armii Brytyjskiej, bo drugiego korpusu wchodził w skład 8 Armii Brytyjskiej, dobrze stali żywieniowo, finansowo. No mieli ten odruch ludzki, jak tutaj opowiadał Francesco Materze po wojnie. Jeden z żołnierzy oddał koc jego matce. Ona poszyła kurtki dzieciom. A takich przykładów było masek. Oni szli tą linią Gotów wzdłuż Adriatyku. Udało nam się przejechać w okolicach Ancony,

żywieniowo, finansowo. No mieli ten odruch ludzki, jak tutaj opowiadał Francesco Materzy po wojnie. Jeden z żołnierzy oddał koc jego matce. Ona poszyła kurtki dzieciom. A takich przykładów było masek. Oni szli tą linią gotów wzdłuż Adriatyku. Udało nam się przejechać w okolicach Ancony dzieciom. A takich przykładów było masek. Oni szli tą linią gotów wzdłuż Adriatyku. Udało nam się przejechać w okolicach Ancony.

0: zupełnie gdzie indziej, a tak poprowadzili Giro, żeby jeden z etapów kończył się właśnie na Monte Cassino.
1: A jak to pasja, to zamiłowanie wpłynęło na panów życie? Mocno je zmieniła?
2: Taka pasja wywraca życie do góry nogami, tak? Zamiast jechać do kurortu, zamknąć się w spa, ładujemy wszystkie pieniądze w to, żeby kolejny raz jechać tam i grzebać się w tych historycznych śmieciach, że tak powiem, tak? Ale dla nas to jest coś pięknego. Może nasze żony mają nieco odmienne zdanie, ale też czasem z nami jadą.
1: Włochy tak? Znają już na pamięć.
0: Fantastyczne jest to, ja też wrócę do tego, co już to opowiadałem, jak szukaliśmy miejsca śmierci naszego tutaj oszoszowianina, Walerego Gorbeleckiego, a pomógł nam niesamowicie taki nasz przyjaciel z Włoch, który nas pokierował na to widmo dokładnie, ale też Mańkowicz opisuje to miejsce, no można powiedzieć z dokładnością do 2 metrów kwadratowych, bo mówi, jak stoisz, to prawo widzisz to, przed tobą jest to i to wszystko jest w książce opisane. Tutaj leży Gorbelecki, prawda? Kapitan drugi mu pomaga, jeszcze jakiś sanitariusz, a przed tobą masz taki widok. Jak stanęliśmy w tym miejscu, jak się nam udało dotrzeć i otwieramy książkę Wańkowicza, żeby sprawdzić i faktycznie przed nami to, z boku to, z tyłu za nami widmo, no jak idąc drogą polskich saperów, czy przez miski, wszystko, to idziemy razem z Wańkowiczem i to jest piękne. Nie? Już mało tego, udało nam się poznać wielu wspaniałych ludzi, polskich historyków, już nieżyjącego profesora Wawra, który napisał dziesiątki książek o Monte Cassino. Pisał, mało tego, miał niesamowitą zdolność spotykania się z tymi ludźmi. Wiadomo, jako on był profesorem, to zapraszano na cały świat i mówił, a wczoraj rozmawiałem z tym i z tym, a w tym roku nie przyjedzie pułkownik taki i taki. A bo tak z nim czasami w Cassino pod hotelem rozmawialiśmy, no to były rewelacyjne chwile, bo dodawał, to bo też właśnie tak sobie, ta wartość dodana, on nam jeszcze nam powiedział, jeszcze to. Także to są rzeczy, które są niezapomniane i ciągle rozbudowujemy to coraz mniej, bo tych ludzi już nie ma. My staramy się troszeczkę teraz to, co wiemy, przekazywać. Między innymi też powstał ten mural, żeby było wiadomo, że tutaj z tego Rzeszowa było tych kilkunastu, czy nawet już kilkudziesięciu żołnierzy z drugiego korpusu, żeby tutaj Rzeszowianie wiedzieli o tym. No i tak się to, no może powiedzieć, bawimy.
2: To jest właśnie część naszego życia już, tak? Czyli gdy powiedzieć, nawiązać do tego, co Robert wcześniej mówił. Pytała Pani o emocje. Odszukaliśmy oczywiście z jakimś przybliżeniem miejsce śmierci Walerego Gorbeleckiego. Umieściliśmy nieopodal na ruinach domku na widmie taką tablicę upamiętniającą, że w tym miejscu właśnie poległ oszczeszowianin Walery Gorbelecki. To wszystko tymi łapkami, tak? Poszliśmy tam we dwóch. Krzysiek właśnie, ten przyjaciel z Rzymu, nam pomógł, żeby się tam odnaleźć w ogóle w topografii, bo on to świetnie. I proszę sobie wyobrazić, że na kanwie tego wydarzenia nasz przyjaciel nieżyjący już z Kanady, o którym wcześniej wspominaliśmy, czyli pan Stefan Podsiadło, odczuł taką potrzebę, żebyśmy znaleźli też to miejsce, w którym on w czasie szturmu, bo był łącznikiem, tak? W łączności pracował, w czasie szturmu na klasztor, w którym on się znajdował. Przysłał nam rysunek, własnymi rękoma narysował pole bitwy, małą postać taką...
0: Taki chłopek,
2: nie wiem, czy pani pamięta, jak to był patafil i filopat, taki z druciku, nie pamięta pani, pani rodziców spyta. Narysował taką postać, napisał, tu leżę ja, Stefan Podsiadło. No myśmy wyli po prostu. Jak zobaczyliśmy ten rysunek, to emocje po prostu na serce pęka, tak? Człowiek, który gdzieś tam 70 lat temu, bo to już było parę lat temu do tyłu, 70 lat temu uczestniczy w tym szturmie i odczuwa taką potrzebę, żebyśmy to miejsce znaleźli. To się oczywiście okazało zupełnie niemożliwe, bo tam w tej chwili taki las rośnie, że nie można było tej topografii, tak jak u Wańkowicza, na widmie, na samym grzbiecie jest łyso, więc widzieliśmy te wszystkie punkty, które on opisał, gdzie poległ Gorbelecki, bo to też niesamowite, że nasz Ostrzeszowianin jest tak, ta śmierć jest tak dobrze opisana, ale trzeba wiedzieć, bo często też się Wańkowiczowi zarzuca, że on tam tę historię to w lazarecie gdzieś tam z umierającymi żołnierzami pospisywał. To nie do końca tak. Raz, że on rzeczywiście wchodził w pole bitwy, to widać zresztą w filmie, bo ten bohater, reporter, tak, to właśnie Wańkowicz, tak, tam nigdzie nie powiedziano tego nazwiska, ale to przecież któż inny, jak nie on to był.
0: Anders dał mu wolną rękę, po prostu, tak. Jako jedynemu dziennikarzowi.
2: I druga sprawa, my właśnie grzebiąc się w historii, dotarliśmy do takich dzienników 18

0: Baon
1: 18 Baonu, tak, w którym Gorgoleski walczył, i tam jest właśnie w rozkazie dziennym, czy w raporcie dziennym opisano ta śmierć, jak zginął. Czyli to nie są jakieś beletrystyczne wymysły Wańkowicza, tylko to jest żywcem niemalże przepisane z raportu kapitana Pawulskiego, który razem z Gorgoleskim szedł w tym zwiadzie, w patrolu. I to on opisał tą śmierć i zamieścił ją w raporcie 18-ków.
0: Wdzięczność tych, bo od gdzieś 10-15 lat, dzięki Bogu, tak udowski i polskie władze zaczęły wreszcie dbać o tych Andersowców, że są zapraszani i przyjeżdżali. Ciągle mówię, to już się skończyło, bo ich nie ma. Ale oni, tak jak my, co roku przyjeżdżali z całego świata i pismy, podczas czy listownie, czy mailem, czy telefonicznie, oni już do nas dzwonili, a będziecie, to tęsknili za nami, a będziecie, to się spotkamy, fajnie, super, mamy, to państwo Knapczykowie napisali dwie książki i w obu jesteśmy wymienieni, a w jednej jesteśmy na zdjęciach, tak, żeby pamiętać, oni też nas darzyli takim dużym sentymentem, co rok rocznie nas widzieli, naprawdę z Polski, ja nie wiem, czy ktoś jeszcze przez tyle lat jeździ co roku na te obchody i jeszcze więcej w ciągu roku. A najmilszym naszym takim, co nam się udało, był pan Knapczyk z Nowego Jorku i zostaliśmy zaproszeni na taki obiad po uroczystościach wydawany przez prezydenta i panią Anders. I czekamy a pan Knapczyk wtedy pełnił bardzo dostojną funkcję, jakąś tam szablę przekazywał prezydentowi. Tak jakiś był jednym z głównych VIP-ów, jeśli chodzi o żołnierzy drugiego korpusu.
1: Szefem w ogóle w Stanach Zjednoczonych
0: weteranów. Pełna sala, piękne, okrągłe stoły, siedzimy ze Sławkiem w jednym z pierwszych przy wejściu stolików. Wchodzi prezydent, wchodzi pani ambasador Anders i oczywiście z nimi wchodzi pan Knapczyk w trójkę czy w czwórkę. No i pani Andersowa jest prezydentem. Dla niego jest tam miejsce przy stole prezydialnym, a on kątem oka zobaczył na nas i powiedział: ja dziękuję, tu są moi przyjaciele, ja usiądę sobie dzisiaj na tym obiedzie z nimi. Andersowa wiedziała, kto jesteśmy. Prezydentowi musieli chyba powiedzieć, bo jak tak, to oczywiście proszę bardzo. Czyli to są też takie dla nas bardzo miłe chwile, że darzyli nas sympatią. Za to, co robimy, to, co oni dla nas zrobili. Zawsze staraliśmy się pomóc przy ich jakichkolwiek problemach. To też byśmy musieli opowiadać, co i nam się udało im załatwić, pomóc. Pewnych rzeczy nam, tak powiem, brakuje czasu teraz, żeby to wszystko opowiadać. Ale my jesteśmy im wdzięczni.
1: Takie fajne momenty, bo w następnym roku niestety już pan Knapczyk zmarł. Pani Helena, czyli wdowa, jest szefową tej organizacji Korpusu Pomocniczego Kobiet. Do dzisiaj ona ma pod 100 lat. Jest szefową na Stany Zjednoczone Korpusu Pomocniczego PAN, który działa jeszcze od Błękitnej Armii, można powiedzieć, czyli jeszcze sprzed wojny.
0: Od cholera.
1: Od cholera, tak. I udało mi się w końcu wydać tą książkę. Te swoje wspomnienia poprzez Syberię, aż cały ten. Ale wiedziała, że nie przyjedzie. A bardzo jej zależało na tym, żeby tą książkę przekazać prezydentowi. Nie napisała do pani Anders, nie napisała do ministrów, tylko napisała do nas. Wsadziła książkę w kopertę, wysłała priorytetem lotniczym i w ostatni
0: dzień... Dedykację napisała dla prezydenta.
1: Tak, w ostatni dzień przed naszym wyjazdem otrzymaliśmy przesyłkę, no i znowu misja. Jak to dać prezydentowi? Historia, ja zawsze mówię o tym, palec Boży, tak? Tak się stało, że nam się udało. Przekazaliśmy osobiście do rąk prezydenta książkę z dedykacją od państwa Knapczyków, bo pomimo, że pan Wincenty już nie żył, to pani Helenka wpisała również jego imię, że to od nich ta książka. Z Knapczykami w ogóle jest dużo takich niesamowitych historii. Ja właśnie chcę o tym powiedzieć, bo pani pytała, co jeszcze robicie. No na przykład stworzyliśmy taki album zdjęć z naszych kolejnych wyjazdów. Wyłapaliśmy te zdjęcia, które wcześniej, nawet nie znając państwa Knapczyków, później już ich znając, porobiliśmy i zrobiliśmy taki album. I państwo Knapczykowie w roku, to był, nie wiem, 17, nieważne, przylecieli do Polski. Były jakieś uroczystości.
0: Dzień Wojska Polskiego w sierpniu, to bodajże było gorąco.
1: Koniec sierpnia, początek września. Jakoś tak, ale chodziło o to, że to był zjazd w ogóle weteranów z całego świata w Warszawie. My mieliśmy

0: Mam książkę gotową. Nawet 3 minuty się nie zastanawialiśmy. Proszę sobie wyobrazić, że wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy, 15 minut się z nimi widzieliśmy w hotelu, bo oni po podróży napięte terminy. Dla tych 15 minut warto było. Zresztą zdjęcie z tego książce, przekazania w następnej książce zostało
1: zamieścili, tak,
0: opublikowane przez nich.
1: Podpisane jest w książce nasi przyjaciele z Polski.
0: Spotkanie w ich prywatnym pokoju w hotelu, tak? Bo weszliśmy do tego, nie było innej możliwości i spotkaliśmy się 15 minut w pociągu do domu. Pani Knapczyk, to powiązanie takie tych dwóch korpusów, tak? Czyli pierwszego korpusu kościuszkowskiego i drugiego korpusu armii Andersa. W momencie, kiedy się ewakuowali, kiedy już
1: szli do Andersa,
0: cała rodzina się pakowała, musieli przepłynąć przez jakieś tam jezioro. Najstarszy brat, najbardziej rosły mężczyzna.
1: 18-letni wtedy, Franciszek.
0: Nie mógł już wsiąść, ona zaczęła tonąć. Odepchnął ich, ja was znajdę. I tak się rozstali. On już nie zdążył do Andersa i poszedł
1: z Berlingiem.
0: Nigdy go już nie zobaczyła.
1: Przeżył Lenina, tak. Przeżył Odrę, przeżył
0: został wszystko. W Polsce.
1: I w 1946 roku.
0: W niewyjaśnionych okolicznościach zmarł.
1: Nie wiadomo jak to było.
0: I znowu misja. Odnaleźć grób.
1: Pani
0: wiedziała, że we Wrocławiu.
1: Rzuciła nam hasło, że brat prawdopodobnie we Wrocławiu chciałaby jeszcze kiedyś na jego grobie być, albo chociaż zdjęcie. No i udało nam się znaleźć ten grób.
0: Opiekujemy się nim do dzisiaj. Zdjęcia zawsze wszystkich świętych, Wielkanoc, Boże Narodzenie, to pani Helenka dostaje zdjęcie brata i tak jakby zapaliła świeczkę, tak?
1: Kończąc. Ostatnią rzecz o Piedimonte San Germano, czyli rodzinie Hitlera. Jak byliśmy tam drugi czy trzeci raz, pan pułkownik Tomaszewski, żołnierz 6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, to jest ten pułk, który zdobywał to wzgórze, to miasteczko Piedimonte San Germano, przechylony przez barierkę i pokazuje na drogę na Rzym. Właśnie tam, bo tam właśnie Piedimonte przebiegała droga na Rzym, o którą były te najkrwawsze walki, którą niemieccy spadochroniarze zablokowali z każdej strony. I on opowiada, to mówię, to było z 15 lat temu. Wszystko pięknie, ładnie. No i ktoś tam idzie i pozdrawiam Ostrzeszów. A my słuchamy pana Tomaszewskiego. No co, jak Ostrzeszów? Tutaj z tym panem jesteśmy z Ostrzeszowa. I przecież kurde, Fedek mówi, ja tam mam dobrego znajomego żołnierza, który ze mną tutaj razem był w bitwie i mówi o Marianie Perskim. Bo też wtedy doskonale znaczy nieżyjący. Przyjaźniliśmy się całe lata jeszcze po wojnie. No i znowu się zazębiło, wie pani. Znowu obcy zupełnie człowiek, jak już usłyszał, że jesteśmy z Ostrzeszowa, że mamy powiązania z Perskim, no to już też był naszym najlepszym znajomym. Poznaliśmy córkę, jego wnuku w Liverpoolu mieszkał, też już nie żyje.
0: Marian Perski przeżył całą tą batalię włoską i wrócił do Polski. Jest pochowany w Ostrzeszowie na cmentarzu kapitan Marian Perski.
1: Wówczas kapitan.
2: Panowie nie tylko i aż oddawają hołd tym, którym ten hołd się po prostu należy, ale też najzwyczajniej w świecie przywracają pamięć o poległych. I to jest chyba taka największa zasługa.
0: Generalnie rzecz biorąc, tak, właśnie chodzi nie tylko o tych, którzy tam polegli, ale o pamięć o drugim korpusie, która była
1: przez dziesiątki lat zakłamywana.
0: Byli obrażani, tak. Byli robiono z nich zdrajców, morderców, zabójców. No Anders
1: nie bez kozery, przepraszam cię, nie bez kozery wspomniałem ten 82 rok, stan wojenny i odwiedziny u pana Józefa Potyrały, który bał się nam otworzyć drzwi, bo poszliśmy i powiedzieliśmy, że chcieliśmy porozmawiać na temat bitwy o Monte Cassino. No co mnie wyobrażasz, jak on to usłyszał. I to do 89 roku oni byli ciągle przestraszeni, ciągle nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Pan Cudniewicz, dziadek takiego ostrzeszowienia żyjącego pana Andrzeja, on jak po przyjeździe to trafił do najgorszej pracy na cegielnię. Oni byli cały czas represjonowani, oni dostawali najgorszą pracę. Ciężko im było tym ludziom, którzy wrócili. Też między innymi dlatego Wańkowicz nie opisywał w swojej książce nikogo z imienia i nazwiska, jeżeli wiedział, że on wrócił do Polski. Nawet gdyby tam się zapisał złotymi włoskami, czy na Monte Cassino, czy Wańkowicz, czy gdziekolwiek, on był zawsze jako XX. jeżeli wiedział, że Anders wiedział, że wrócił do Polski, nie był wymieniany z imienia i nazwiska. Nie było żadnej osoby, która była wymieniona z imienia i nazwiska, którzy wrócili do Polski przez Jankowicza.
0: Były znane przypadki, kiedy wracali już pod innymi personaliami, tak? Czyli żeby odciąć się od swojej historii, w drugim korpusie wracali tutaj z papierami na inne nazwisko, tak? Żeby nie być skojarzonymi. Też tak było, dlatego właśnie te przemilczenia wśród też na takich rozsądnie myślących historyków czy pisarzy, żeby tych nazwisk nie ujawniać, ponieważ mogło to w dużej mierze zaszkodzić tym ludziom, którzy wracali. Oni i tak wracali w niesławie, tak? Czyli musieli mocno się tutaj nas starać, żeby odbudować swoją reputację tych szpiegów, zdrajców, bo tak ich nazywano, tak? I tym ludziom należy przywrócić godność. To było jedno z zadań też tego muralu, tak? To jedna sprawa, czyli przypomnieć społeczności Ostrzeszowa, że byli tacy ludzie, którzy życie oddali i spoczywają na cmentarzu u stóp klasztoru, a pozostałe tych ludzi, którzy walczyli, udało im się przeżyć, przeżyli wojnę, wrócili do kraju, pozostali do końca na obczyźnie, bo są też znane takie przypadki. To mój kolejny sąsiad, tak? Jego stryj w Bolonii otrzymał odznakę drugiego korpusu pamiątkową, czyli był w drugim korpusie, ale nigdy już do Ostrzeszowa nie wrócił. Znaczy wrócił, ale w 90-tych latach, kiedy mógł przyjechać, osiadł na stałe, wylądował w Australii.
3: SK Ostrzeszów radzi.
4: Chcecie adoptować zwierzaka ze schroniska? A może wspomóc przytulisko i podarować na przykład karmę albo jakieś akcesoria dla czworonogów? To posłuchajcie naszej rozmowy z Marcinem Kozłowskim, kierownikiem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, który tłumaczy, jak przebiega proces adopcyjny, a także co można przynosić do schroniska.
5: Przede wszystkim poszukujemy domów, które zapewnią zwierzęciu, które przebywa na tą chwilę w schronisku, spokój, ciepło, atmosferę, no co tu dużo mówić, lepsze warunki niż w schronisku, które tutaj oceniam jako warunki bardzo dobre, natomiast no, nic nie zastąpi codziennego kontaktu z człowiekiem, spacerów i wszystkich innych doznań, gdzie zwierzę już będzie mogło tego, że tak powiem, to otrzymać w momencie, kiedy będzie już w nowym domu. A tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię adopcji, najpierw trzeba sobie to zwierzę wybrać. Jeśli wybieramy zwierzę, no to wtedy zaczynamy jakby całą procedurę. My jako schronisko musimy zwierzę wykastrować bądź wysterylizować, bo takie są uwarunkowania regulaminowe. No chyba, że zwierzę wiekowo czy zdrowotnie nie spełnia tego typu kwestii, ale to już jest jakby decyzja lekarza weterynarii, a nie nasza. Natomiast osoba, która chce adoptować, jest przez nas jakby, że tak powiem, sprawdzana, jakie może warunki zapewnić. Wolontariusze, którzy z nami współpracują, przeprowadzają rozmowy, opiniują, no wspierają w całym procesie adopcyjnym po to, żeby adopcja, która się, że tak powiem, zadzieje, czyli finalnie jest podpisana umowa adopcyjna i pies jest odebrany, czy kot jest odebrany z naszego schroniska, to już do nas, że tak powiem, nie wrócił, no bo na tym to ma polegać.
6: Później są jakieś kontrole.
5: Tak, oczywiście. Możemy prowadzić wizyty przed, jak i poadopcyjne. Natomiast powiem szczerze, że na etapie, kiedy już ta osoba się zgłasza i kiedy chce adoptować zwierzę, jest na tyle dokonana jakby analiza tej osoby i na tyle jest to jakby skontrolowane w ramach regulaminowych, że rzadko kiedy się zdarza, że my musimy gdzieś tam potem reagować, a sytuacje jakichś powrotu z

0: promilowe ilości, więc im lepiej jest zapoczątkowana etap adopcyjny i jak najlepsza kontrola, weryfikacja, tym lepszy efekt końcowy.
1: Czy przed adopcją odbywają się na przykład jakieś spotkania z tym zwierzęciem, spacery, jakieś takie zapoznawcze spotkania?
0: Oczywiście, właśnie to, co pani mówi, dokładnie tak się dzieje. Po to jest ten czas oczekiwania, bo najczęściej zwierzęta, które są już, że tak powiem, znajdują swojego chętnego do adopcji, są zwierzętami, które czekają na zabieg, czyli muszą zostać wysterylizowane, wykastrowane. Czyli już mamy jakby taki okres czasu, kiedy osoba, która chce adoptować, czeka. Czas, który jest jakby tym okresem, kiedy już ta osoba wie o tym, że musi czekać, jest jakby taką też formą weryfikacji, dlatego że jak ktoś bardzo chce, to poczeka. My oczywiście w ramach możliwości takich przerobowych, nazwijmy to, trwa to tam do 2-3 tygodni, w zależności od tego, jak tutaj możemy z lekarzem weterynarii, jak szybko możemy te zabiegi przeprowadzić i jak szybko to zwierzę może trafić do adopcji. Natomiast im więcej czasu jest jeszcze tego, kiedy gdzie jest, powiedzmy, kolejka do zabiegu, czy potem już kwestia rekonwalescencji, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby osoby, które chcą adoptować, miały kontakt z tym zwierzęciem, żeby go odwiedzały, żeby go poznawały, po to, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, ta adopcja była udana i finalnie wszyscy byli, że tak powiem, zadowoleni.
1: Ile jest tych adopcji?
0: Gdybyśmy policzyli tutaj średnią, tak naprawdę wieloletnią, bo możemy brać pod uwagę tak naprawdę około ponad 5,5 roku okresu czasu, odkąd jesteśmy tutaj nowymi kierownictwem biura i pracownikami, którzy się tym wszystkim zajmują. Tak naprawdę średnio statystycznie wychodzi nam ponad jedno zwierzę dziennie. Mówimy tutaj, tak jak mówię, i o psach, i o kotach, bo tak to wygląda statystycznie. Czyli ponad jedno zwierzę dziennie wychodzi ze schroniska. Czy to w odbiorze nawet właścicielskim, jeśli komuś zaginie, ale również w adopcjach, gdzie jest to gro tych psiaków, które do tych nowych domów trafia. Czyli uważam, że to jest bardzo, bardzo dużo statystycznie. Jeśli mówimy o oczekiwaniu, o kwestii zabiegów, czyli kastracja, sterylizacja, jest jakiś czas oczekiwania. Mimo wszystko, jeśli statystycznie jedno zwierzę opuszcza dziennie schronisko, to myślę, że jest to bardzo dobry wynik.
1: Jakie schronisko ma potrzeby? W sensie, czy jest jakaś karma potrzebna, coś dla zwierząt, jakieś smycze, obroże? Co mogliby mieszkańcy Kalisza przynieść?
0: Jesteśmy schroniskiem, który podlega pod Urząd Miasta. Jesteśmy jednym z wydziałów Urzędu Miasta Kalisza, dlatego jesteśmy finansowani z budżetu miasta. Natomiast nigdy nie jest tak, że nie potrzebujemy czegoś, jeśli ktoś ma ochotę coś podarować. Zawsze i nigdy tego jakby nie odsuwamy gdzieś na bok, bo zawsze kwestią, która nam jest potrzebna, to karma. Jakakolwiek by ona nie była, czy to będzie karma sucha, czy mokra, natomiast zawsze staramy się ludziom tłumaczyć, że preferowana, zresztą chyba tak jak każdy nawet posiadacz swojego zwierzęcia preferowałby coś, żeby dać, że tak powiem, lepszego, mniej, ale jakościowo dobry towar, więc tutaj tak samo sytuacja ma się, jeśli ktoś nas pyta o to, co potrzebujecie, no to potrzebujemy karmę suchą bądź mokrą, ale jeśli możemy komuś zasugerować, że ma to być, my nie deklarujemy, że to musi być taka czy inna, natomiast sugerujemy, żeby lepiej to była mniejsza ilość, a lepsza jakościowo. Dalej, jeśli chodzi o koty, przede wszystkim pelet. Pelet jest tym składnikiem, który często ludzie wykorzystują do palenia w piecach dzisiaj, natomiast my wykorzystujemy to jako podkład do kuwet. Bardzo fajny towar, dlatego że on świetnie chłonie wilgoć, jest łatwo biodegradowalny, więc jakby takie dobre rozwiązanie do tego typu rzeczy. I to też jest ciągłość, więc tutaj nigdy nie ma tak, że my powiemy, my nie chcemy. Pelet zawsze jest nam potrzebny, więc to też jest taka z tych rzeczy, która jak najbardziej może być nam ofiarowana. Poza tym oczywiście jakieś materiały typu ręczniki, koce, taka cięższa, bym powiedział, materiałówka. Nie przyjmujemy kołder, nie przyjmujemy poduszek, dlatego że niestety zwierzaki lubią się tym bawić. Jak rozszarpią taką kołdrę czy jakąś poduszkę, cokolwiek by w niej nie było, jakiekolwiek wypełnienie, one potrafią to zjadać. One potrafią mieć potem problemy zdrowotne, więc nie preferujemy tego typu rzeczy, bo to raczej szkodzi niż pomaga. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, drobna materiałówka, właśnie ręczniki, koce, poszewki, coś, co może nam pomagać właśnie gdzieś tam, czy to w szpitalach, czy to w jakichś klatkach, na kwarantannie, kociej, czy w szczeniakarni, tam gdzie możemy wykładać tego typu rzeczy, to zawsze się też przydaje, bo to jest tak naprawdę jednorazowe, tak? Wyłożone, zabrudzone, wiadomo, zwierzęta to zabrudzą, więc to jest potem utylizowane i tyle, ale jest nam zawsze potrzebne.
2: Kaliskie schronisko mieści się przy ulicy Warszawskiej. SK Ostrzeszów.
3: Ataki na ratowników medycznych to nie jest wyjątek, ale chleb powszedni. Pracownicy oddziału ratunkowego szpitala w Ostrowie przyznają, że agresywni pacjenci zdarzają się wszędzie. W domu, gdzie jest wezwanie dla

0: Sylwetki, na ulicy podczas wypadku, czy nawet na samym oddziale, gdzie ataki dotyczą całego personelu. Mówi Wojciech Kornaszewski, ratownik ostrowskiego SOR.
1: Czy agresywni pacjenci to jest norma, czy to jest jednak sporadycznie?
2: Agresja, której doświadczają ratownicy medyczni, pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym, lekarze, nie jest to sytuacja odosobniona. To są sytuacje, które zdarzają się codziennie. Moglibyśmy na to spojrzeć tak zero-jedynkowo, że ten problem dotyczy tylko sytuacji, w których do nas trafia pijany pacjent i pewnie większość tych sytuacji jest związana z alkoholem. Kiedy ten problem się przeanalizuje tak dogłębnie, okazuje się, że my znajdujemy się, czy trafiamy na tych pacjentów często agresywnych, w bardzo newralgicznym momencie ich życia. Newralgicznym dlatego, że dotyczy to ich cierpienia albo cierpienia ich bliskich. I człowiek, który nie spotyka zrozumienia albo uważa, że nie spotkał tego zrozumienia, zaczyna być agresywny. I wtedy tak naprawdę wystarczy drobna sytuacja, drobna iskierka, krzywe spojrzenie, obrócenie się zbyt szybko, napięcie, wrzucenie jakiejś uwagi do kolegi, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji, to już będzie iskra na beczkę prochu, która doprowadzi do eskalacji całego problemu. I wielokrotnie doświadczałem agresji i wiem, jak reagowałem jeszcze kilka lat temu. Wiem, jak myślę, potrafię sobie radzić, żeby nie eskalować tych problemów i wiem, nad czym ja jeszcze muszę pracować. Natomiast agresja była, jest i obawiam się, że nadal będzie. Bo gdyby nie śmierć naszego kolegi, prawdopodobnie ta dyskusja w ogóle by się nie rozpoczęła. Ten problem nie wyszedłby tak bardzo na światło dzienne, bo on wychodzi przy okazji każdych kolejnych ataków, każdej kolejnej zniszczonej karetki w Polsce. Ale tutaj śmierć naszego kolegi doprowadziła do tego, że ludzie nawet w tej chwili gdzieś tam zaczepiają nas na ulicy i mówią, że oni nie rozumieją, dlaczego ktoś nas atakuje. Kiedy mówimy o tym, że ktoś nie jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, mamy na myśli tylko i wyłącznie, bo w naszym wyobrażeniu są tylko te takie substancje psychoaktywne, negatywne, ale przypomnę, że stres, smutek, żal to też będzie substancja, która ma wpływ na zachowanie człowieka i potrafi wyzwolić najgorsze demony tego człowieka. Poszturchiwanie, popychanie, krzyk to są rzeczy, z którymi ratownicy medyczni spotykają się na co dzień i muszą sobie na co dzień w pracy radzić. Raz są to pogróżki słowne, raz, tak jak już wspomniałem, są przepychanki, a innym razem fizyczny atak, taki, który kończy się w najlepszym wypadku zwolnieniem lekarskim, w najgorszym wypadku, tak jak miało to miejsce niedawno, śmiercią. I to jest straszne.
1: Macie prawo się w takiej sytuacji obronić, tak? Kurs samoobrony byłby dla Was skazany?
2: Tak, tylko znowu, czym jest kurs samoobrony? Jeżeli to będą zajęcia, które odbędą się raz, to będą zajęcia po to, żeby ktoś mógł wyjść i powiedzieć: odbyli zajęcia samoobrony. Spełniliśmy swój obowiązek wobec nich. Wiele osób nie wie, że od kilku lat w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczącym doskonalenia zawodowego ratowników medycznych jest punkt, w którym ratownicy mogą otrzymywać punkty edukacyjne właśnie za udział w zajęciach samoobrony. To w ogóle przy okazji tej dyskusji ostatniej gdzieś tam umknęło. Ale jako człowiek, który przez kilka ładnych lat swojego życia trenował sztuki walki, trenował samoobronę, trenował dzięki uprzejmości kolegów z policji takie techniki interwencji. Wiem, ile wymaga czasu, poświęcenia, wyrobienia sobie pewnych odruchów. I to nie jest rzecz, którą się zrobi raz, przez 2 godziny i to już ze mną zostanie. Do tego znowu będę bardzo taki, może nie sceptyczny, bo to będzie złe słowo i źle zostanie odebrane. Ale tak naprawdę z całym szacunkiem do pracy wszystkich psychologów, wszystkich osób, które zajmują się dziedziną negocjacji. Jeżeli oni nie założą moich butów, nie wejdą w moje środowisko, nie wejdą w miejsce, w którym ja byłem, to oni, obawiam się, że ze swoimi radami, jak mam sobie poradzić w sytuacji pacjenta agresywnego, zostaną tylko z tymi radami i skończy się to, jak to większość zajęć, które odbywamy z psychologami, śmiechem i taką, może nie tyle konsternacją, co wnioskiem tego człowieka, który nas szkoli, oni są zdrowo przepięci. To jest nasz sposób radzenia sobie ze stresem. Kto nie przeżywa tego, co my przeżywamy? Nie jedzie na te wizyty, nie rozmawia z tymi ludźmi i bardzo często my musimy rozmawiać z ludźmi o tematach, które są

nawet nie tyle niepopularne. To są tematy, które są uważane za tematy zabronione w wielu polskich domach. Temat chorób, śmierci, co zrobić wtedy, kiedy ta osoba umrze. I wtedy trafia dwóch gości, jesteśmy ubrani w kolory drażniące i mówimy komuś, że z medycznego punktu widzenia, na podstawie dokumentacji, która tutaj jest, gdzie jedna, druga, trzecia klinika napisała, że to jest terminalne stadium choroby nowotworowej, na przykład z przerzutami w

trafia dwóch gości, ale jesteśmy ubrani w kolory drażniące i mówimy komuś, że z medycznego punktu widzenia, na podstawie dokumentacji, która tutaj jest, gdzie jedna, druga, trzecia klinika napisała, że to jest terminalne stadium choroby nowotworowej, na przykład z przerzutami w

0: sformułowania, które bardzo dużo złego niesie potem w sądzie. Że ten człowiek nie wiedział, co robi. Potem stąd się biorą niskie wyroki. To jest taka trochę błędne koło, bo zawsze pierwszym wyborem, jaki mamy, to jest nie pić. To jest ten pierwszy prosty wybór. I wtedy ta zależność by nie wystąpiła. Co mi da, że ja będę temu człowiekowi tłumaczył, zostaw mnie również dotykę, jak dla niego jedyne słowo, które by pewnie dotarło do jego głowy, choć idziemy się napić. Bo to będzie jedyny przekaz, który do niego trafi. Co mi z tego, że ja z nim usiądę i będę 20 minut mu tłumaczył, że proszę się zachowywać spokojnie, bo tutaj są inni pacjenci, oni też. To tutaj nie zagra. Tak? Jeżeli w tym momencie doszłoby do agresji fizycznej, no to chcąc, nie chcąc, spotka się to z odpowiedzią również w postaci twardej odpowiedzi fizycznej. No bo musi się, tak? Ja nie poszedłem i większość moich kolegów, koleżanek, kolegów nie pracuje w szpitalu, żeby być czyimiś chłopcami do bicia. Żeby na nas można było sobie frustrację gdzieś tam wylewać. Inaczej będziemy zachowywać się i na pewno inaczej zachowam się wtedy, kiedy przyjdzie do mnie i będzie wobec mnie agresywny ktoś, kto będzie miał pretensje, dlaczego się nie udało komuś uratować życia. I tutaj znowu dochodzimy do takiej złożonej sytuacji, no bo z jednej strony latamy, myślimy o locie na Marsa, a ludzie nadal na Ziemi umierają. Włączysz telewizor i masz tabletkę, która cię uratuje ze wszystkich opresji twojego życia, a tutaj przyjechali ludzie, wzięli do szpitala i nagle ten człowiek umarł. Często właśnie tak rozmawiamy o tym, że w umysłach ludzi jedyne miejsce, gdzie człowiek nie ma prawa umrzeć, to szpital. W ogóle takie jest gdzieś tutaj to rozumowanie, a tak nie jest. No. I w tej sytuacji co mi da agresja fizyczna? Nic. Czasami będzie to rozmowa. Na każdego trzeba znaleźć sposób. Podam prosty przykład. Powiesz komuś, Bóg tak chciał, była to wola Boża, a zaraz usłyszysz od tego człowieka, jestem niewierzący i weź sobie, bo kiedy wchodzimy do mieszkania, gdzie widać, że osoba, do której przyjechaliśmy, jest mocno wierzącą osobą, to wiem, że takim wyzwalaczem może być głupie sformułowanie na temat tego, że ktoś powie o Jezu, a ktoś przypływie głupiego odpowie Jezusa, proszę w to nie mieszać. Mamy iskrę? Mamy iskrę. No i właśnie tak to wygląda. No. Na każdą osobę trzeba znaleźć inny sposób. To nie jest tak, że jest uniwersalny środek i to nie jest coś, czego nauczy nas ktoś, kto tego nie zaznał, kto tego nie widział takiego pacjenta.
1: Czy tak naprawdę wam by się przydał ratownik, który na przykład dodatkowo skończył psychologię i ma narzędzia, załóżmy takie, żeby sobie z tym radzić?
0: Przydałby się ratownik, czyli ktoś ze środowiska, ktoś, kto pracował, kto skończył psychologię, przemielił tą psychologię pod kątem tego i dopiero wtedy będzie mógł iść powiedzieć i stanąć przed tymi ludźmi, wiem, o czym mówisz. Przerobił na sobie wszystkie możliwe sytuacje związane z zespołem stresu pourazowego. Nie spał po nocach, bał się iść do pracy. To są wszystko rzeczy, które musi ten człowiek przeżyć, żeby dopiero potem móc powiedzieć. A najgorsze jest to, że jak on pójdzie na psychologię i będzie studiował tą psychologię i spotka się z kimś, kto tego nie przeżył i będzie mógł to nie działa, to od profesora usłyszy, ale tak ma być. Zatem nadal u nas, w naszym kraju, gdzieś tam mimo wszystko, bo to już jest pewnie inaczej, wizyty u psychologa, u psychoterapeuty, u psychiatry są uznawane za objaw słabości. Okazuje się, jesteś słaby, albo z takim przekonaniem ludzie próbują korzystać z takiej pomocy, ale jak pójdę, to powiedzą, że jestem słaby. Jak pójdę, to powiedzą, że nie mogę pracować, bo mam za słabą psychikę do tego. Jak można mieć za słabą psychikę do pracy w miejscu, gdzie jest niezbędna empatia? Jak można mówić, że ktoś jest za miękki w środku, wtedy, kiedy czasami właśnie te miękkie odruchy, to, że na momencie zatrzyma kogoś za rękę, z nim porozmawia, może właśnie w tej ostatnim momencie jego życia, że jest za słaby na to. Kiedy ja uczyłem się ponad 20 lat temu w szkole dla ratowników medycznych, mieliśmy zajęcia z panią psycholog, która mówiła nam o czymś, co nazywa się empatia. To, żebym nie tyle ja poczuł ból pacjenta, ale żebym umiał w tym bólu z nim funkcjonować. Z jednej strony muszę być twardy, żeby się przy nim nie rozkleić, ale z drugiej strony, żeby rozumieć, dlaczego on cierpi. Nie tylko ze względów tych medycznych, w sensie, co powoduje u niego ten ból, ale żeby umieć zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje, dlaczego jego rodzina się tak zachowuje.

Tylko w Radiu SK do zgarnięcia, uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy. I po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy w SK.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: I po reklamie.
2: Ostrzeszów na czasie.
3: Basia Źródlewsko-Olejnik, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy sobotę, jak zawsze ze mną. Robimy to oczywiście na filmowo, więc zaglądamy do kina Piast w Ostrzeszowie, które na dziś ma 3 filmowe propozycje. I tak powiem chronologicznie, żeby sobie to można było jakoś ustawić. 15.45 Arko, film animowany. Potem 17.30 Mortal Kombat, część druga. I na koniec dnia, 19.45 Diabeł ubiera się u Prady, część druga.
4: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu, w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
5: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: miejsce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola, cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: i po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w Esce.

0: wygra, albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z mlecznej drogi. Aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 59 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Esko.

załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: S.K. Reklama.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray.

0: lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
14: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
13: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
15: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
16: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
15: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają. Radio
3: SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu. A słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
10: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i

0: Sekrety królowej ringu.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: SK.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Żyje sportowy świat, bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Lend. Witaj, każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
2: Basia Źródlewsko-Olejnik to świetna okazja do zabawy, ale też nauki. Już dziś w Ostrzeszowie w Parku Jana Pawła II piknik ekologiczny. Startuje o 15 i potrwa mniej więcej do 19.20, a w programie m.in. ekowarsztaty, gra terenowa i mnóstwo innych atrakcji. W tym będzie można zrobić na przykład budkę lęgową. Będzie można też coś zjeść, bo będą food trucki. A szczegóły znajdziecie na stronie Centrum Kultury w Ostrzeszowie.
3: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
4: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
5: Obawiam się lektury, jaka może być.
6: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
7: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
8: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
7: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damianu Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię?

0: topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: I pora. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

SK. Radio SK. Hity na czasie. SK.

0: I od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę. No i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad,

0: będziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: Mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend? O, no oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. Zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna E na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
11: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
10: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
12: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
10: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
13: Zaczynamy 13 w Radiu Łezka razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem Łezka. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy jako?

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14, to oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: I po ramie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
10: Właśnie Wrzodlewsko-Lejnik, a teraz dwie sportowe propozycje dla biegaczy. 4 lipca już po raz 8 w Kaliszu odbędzie się półmaraton nocny Bursztynowa Helena. Jak na półmaraton przystało, do pokonania będzie 21 km ulicami Kalisza. Zapisy już trwają, a półmaraton ten poleca Radio SK. A miesiąc później w Ostrzeszowie 8 sierpnia odbędzie się 7 bieg uliczny. Zapisy właśnie ruszyły. Trzeba się pospieszyć, bo jest limit miejsc 150.
11: Marcin Brodski, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
12: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
11: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
13: To jest ekipa filmowa.
14: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
15: Jest rozłożone dużo rzeczy.
16: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
11: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne.

0: bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Eska. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115, Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle dni przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: SK, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra

6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki,

0: Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino, czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni.

0: 99 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
4: I po reklamie.
5: Eska.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
3: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Ostrzeszów na czasie.
14: Wasze źródle Spolejnik, tak to już dzisiaj. Na dobre ruszają 66. Kaliskie spotkania teatralne. Przez tydzień Kalisz będzie polską stolicą teatru. Będą znakomite spektakle, będą znakomici aktorzy, ale to nie tylko spektakle, jeśli chodzi o Kaliski Festiwal, bo to także koncerty. I już dzisiaj w klubie Kontrabas wystąpi Sax and Jazz Quartet, to o 22.30, a jutro Modest Project. Festiwal poleca Radio SK.
15: Muzyką się żyje.
16: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej z Duch będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

Escape.

0: grupę Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, królowa Madonna.

0: Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu SK. Radio SK. Proszę się ładnie przedstawić.
1: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
3: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w tak.

0: salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
0: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
14: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
15: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
14: Tak.
15: To jest mniej więcej
14: nie znaczy,
15: to samo.
14: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
13: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jak

0: nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
0: Eska.

0: Reklama. 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: I po reklamie.
8: Ostrzeszów na czasie.
9: Basia Źródlewsko-Lejnik, brak pomysłów na dzisiejsze popołudnie i wieczór. I jeśli tak, to ja z przyjemnością podpowiem, co dziś proponuje jeszcze Kino Piasce w Ostrzeszowie. No i w sumie jest tylko jeden tytuł, który dziś można zobaczyć. O 19.45 Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Komu jednak mało, to podpowiadam, że zawsze można zajrzeć do kina Helios w Kaliszu albo w Ostrowie. I na przykład Kalisz proponuje o 19.45 dramat biograficzny Michael. Szczegóły oczywiście w sieci.
10: Muzyką się żyje. Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme la Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie Rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl. Imprezka. Wczoraj razem z Wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co Wy na to? Damiano Dawid, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

i chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też skowe gadżety, m.in. skową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi,

Okej, chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayne, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też skowe gadżety, między innymi jest kawą nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi,

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia-Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zukaria też za chwilę.
2: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak?

0: Allegro. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Do tej pory śpiewałam tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
23: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
22: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
24: Imprezka.
25: Imprezka.
24: Imprezka. Imprezka.
22: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pięcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Polisman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 kilometrze, no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Radio SK. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Jana Kulisiewicza. A tydzień później, 23, w Lewkowie pod Ostrowem zostanie otwarta wystawa prac Jerzego Nowosielskiego i to będzie pierwsza taka prezentacja twórczości tego artysty w Wielkopolsce. Na pewno warto zobaczyć obie wystawy, poleca Radio SK.
1: Muzyką się żyje.
2: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów "musimy pogadać". Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Lost Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo

pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo, można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

To Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy. A potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, no to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Rzeszów na czasie.
1: Basia Źródlewsko-Olej, nie wiem jak wy, ale ja już odliczam, bo już za miesiąc w Ostrowie 15. Festiwal Grand Prix Comeda. Będzie dużo dobrej muzyki filmowej i filmów i gości. A na tej liście m.in. Grażyna Błęcka-Kolska oraz Jan Jakub Kolski, którzy z publicznością spotkają się 12 czerwca o 16.30 na dużej scenie Centrum Kultury w Ostrowie. Będzie film, piosenki polne i okoliczne, a potem będzie rozmowa.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Majmecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment tego kawałka. Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK.
2: Impreska. Impreska. Impreska. SK.
3: Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretniej z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber, Rexha, Fadeless i Neurologin to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22:00. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Rybem Divine. Więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
1: Ja zazdroszczę. No bawcie się dobrze w takim razie, ale Wescy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręcę. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na eska.pl. Auto